0: co z wojskami amerykańskimi w Polsce, do USA polecieli wiceministrowie obrony, a w Polsce dziś wizytę rozpoczyna nowy premier Węgier. Zajrzymy też na eliminację do tenisowego French Open.
1: Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Polskie władze próbują ustalić, jakie jest oficjalne stanowisko USA w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Dlatego w Waszyngtonie są już dwaj wiceministrowie obrony, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu wojny i kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. A w ich kontekście pojawiły się także informacje o wstrzymaniu rotacji jednej z brygad do Polski. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Jak podkreśla Cezary Tomczyk, Polska otrzymała zapewnienie.
3: Głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, czyli pan generał Grynkiewicz, poinformował, że to, co dzieje się dzisiaj z wojskami amerykańskimi, to decyzja, która dotyczy Niemiec. Ona nie dotyczy Polski.
2: Ale praktycznie dotknęła Polskę, bo najłatwiejszym sposobem na redukcję sił amerykańskich w Europie było wstrzymanie rotacji, która obejmowała żołnierzy USA w naszym kraju. I stąd wizyta w Waszyngtonie.
3: Żeby odbyć spotkania w Departamencie Stanu, w Departamencie Wojny w Pentagonie, ale też z szeregiem innych osób, takich jak amerykańscy kongresmeni, żeby te komunikaty, które płyną ze strony Stanów Zjednoczonych, zawsze były jednoznaczne.
2: Podobne rozmowy odbędą się także jutro w Warszawie. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz spotka się z najważniejszym amerykańskim generałem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
0: Wycofanie amerykańskich żołnierzy z Polski będzie też tematem debaty zaplanowanej na dziś w Parlamencie Europejskim, a jej szybkie przeprowadzenie podczas sesji w Strasburgu wnioskował skutecznie europoseł Michał Kobosko. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. 3,5 roku więzienia, taki wyrok usłyszała w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny, obie strony mogą się od niego odwołać. Dziś paliwo o kilka groszy droższe niż w weekend i w poniedziałek. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, no oleju napędowego 6,85. Linda Klimowicowa nie zagra w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Grająca w polskich barwach zawodniczka z Czech odpadła w pierwszej rundzie eliminacji po przegranej z Serbką Lolą Radivojević. Dalej gra Maja Chwalińska, pokonała francuskę Alice Ram, a w kolejce czeka jej rodaczka Carole Monet. Dziś z kolei pojedynek Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Bez eliminacji we French Open zagrają Iga Świątek, Magdalena Frank, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

0: drodze.
1: Początek dnia na warszawskich drogach mamy spokojny, ruch jeszcze jest niewielki i większość tras mamy przejezdną. To dobry moment, żeby ruszyć troszkę wcześniej i spokojnie dojechać do pracy. Warto tylko zachować odstęp i uważać tradycyjnie na tych, którzy jeszcze nie do końca się obudzili. Szerokiej drogi i spokojnego poranka.

0: Pogoda.
1: Poranek w Warszawie szykuje się pochmurny, choć w ciągu dnia na niebie powinno również pojawić się słońce. Wciąż też możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 19 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy łagodny i on nie powinien nam dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Na jutro prognozowana jest podobna aura, chociaż temperatura ma pójść jeszcze w górę.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Radio.
1: What a lovely morning.
2: Go. Siema, ziomale, witam was bardzo serdecznie.
3: Powstanie Rock Radia.
4: No siema ziomale, witamy bardzo serdecznie we wtorek, 19 maja. Kajto Ruszczyk, pan od guziczków.
5: Oraz redaktor Jan Bajor Bajorek, dzień dobry.
4: Bardzo ładnie wyciągasz te litery R na końcu wyrazu.
5: Staram się.
4: Dzień dobry państwu, czekamy na was. Dwie dwójki, 4 4 0 66. Można też zostawić tak zwaną głosówkę na naszym Messengerze.
5: Tak, dlatego, że my jesteśmy nowocześni.
4: Tak, tak. Nowocześni jesteśmy bardzo.
5: Wychodzimy do państwa frontem.
4: Nie zawsze, ale staramy się przynajmniej. Proszę to państwa, chodźcie do nas. Razem pokonamy trudy wtorku. Będziemy do 10:00, będziemy grać klasykę rocka. Co już słychać, mam nadzieję? Europe The Final Countdown. No to sobie odliczamy wspólnie do 10:00. A po drodze między innymi ulubiony przez wszystkich Rebus Jebus. No i odpowiedź na pytanie. Czy utrzyma się seria kultowych bohaterów? Sprawdzimy.
5: No, dzień dobry. Jeszcze sami nie wiemy.

0: Status quo, whatever you want, w Rock Radio 13 po 6. Proszę Państwa, pewne rzeczy są niezmienne, zmienia się czasami forma, czyli mamy kontakt, proszę Państwa, ze słuchaczem, ale zamienił on telefon na Messengera, z tego co rozumiem. Halo?
1: Halo, halo, dzień dobry. Myśleliście, że mnie się pozbędziecie, prawda? Jestem na waszym Messengerze. My starsi, no musimy się jeszcze dużo uczyć, ale dzięki temu doganiamy was. Pozdrawiam ekipę. Dzisiaj nie będzie klupania. Ja nie będę się męczył z samego rana. Niech mnie tu muza leci. Pozdrawiam, minus 4 stopnie było tylko. Siema, cześć.
0: Cześć, pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy.
0: Ale my ci, Jacku, nie blokowaliśmy telefonu.
2: Absolutnie nie.
0: Nikt nie składał żadnych wniosków do telekomunikacji, także nie wiem, co się stało, ale fajnie, że jesteś z nami. Nieważna jest forma, ważne, że jesteś. Pozdrawiamy
2: tak
0: serdecznie.
2: Jest.
0: Wysyłamy dyplom prymusa powstania Rock Radia i zgodnie z życzeniem gramy. Midnight Oil, Blue Sky Mine, 14 po 6. Witajcie, dzień dobry. To jest wtorek. Lecimy z klasyką rocka.

Born in the USA, czyli pan Bruce Springsteen we własnej osobie, 21 po 6. Ja za chwilę udowodnimy wam, że jest w Polsce miejsce, gdzie rozmiar faktycznie ma znaczenie. Poranna wycieczka dosłownie za moment tylko w powstaniu Rock Radia, a po drodze TSI Aerosmith.

0: Aerosmith, Sweet Emotion w Rock Radio, łączy nas klasyk rocka za 27.7. Proszę Państwa, i nie wiem czy wiecie, ale jest w Polsce miejsce, gdzie rozmiar nie ma znaczenia. Pod Żywcem uroczyście otwarto nowiutką ścieżkę rowerową. Były przemówienia, przecinanie wstęgi, przemówienia, no i górale w tradycyjnych strojach. No i nie byłoby w tej historii nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ścieżka ma 500 metrów.
1: O! No to pewnie przecięcie wstęgi było droższe niż sama budowa, nie?
2: Powstanie Rock Radia.
0: 500 metrów? Mogło tak być. 500 metrów, a sam Ford Sound Stra. Tom Petty.
1: Ile tacy górale kosztują?
0: Learning to fly, no właśnie.
1: W tych strojach.
0: Góral w stroju, jeden.
1: Jezus Maria.
0: A tam pewnie była cała kapela. 26.7.

0: droga pani Stevie Lombard, za 19:07 na horyzoncie, o proszę, depres, The Animals, łączy nas klasyka rock.
1: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Ruch na drogach w stolicy powoli się rozkręca. Samochodów przybywa, chociaż większych utrudnień na razie nie widać. Jedziecie spokojnie i dobrze byłoby ten rytm utrzymać także przez kolejne godziny. Jeśli możecie, nie spieszcie się za wszelką cenę. Zachowajcie ostrożność i oczywiście w razie potrzeby zdejmijcie nogę z gazu.

Rock Radio. Powstanie Rock Radia. Hey! Wyszedł Josef.

0: Don't let me be misunderstood, The Animals w Rock Radio za 9.07 i przed 7.00 jeszcze mamy przyjemność odsłuchać wiadomości od naszych wspaniałych słuchaczy. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry, witam. Skoro strzelce się zameldowały, o i Denzel z Gniezda się melduje.
2: Bardzo dobrze.
1: Jacula nie puka, to ja też nie psikam, bo w nowym autobusie nie mam pistolecika z powietrzem. No trudno. Zaczynamy wtorek, na chwilę będzie środa, połowa tygodnia. Czas leci, będzie dobrze i będzie weekendzik. Pozdrowienia dla wszystkich, miłego dnia.
2: Hell yeah.
3: Hell yeah.
0: Może puka, tylko ładniejsze. Pozdrawiamy serdecznie, kłaniamy się, dziękujemy. Gniezdo odhaczone, Denzel, proszę Państwa, zameldowany i pięknie. Będziemy
2: ale zobacz, jak optymistycznie.
0: No.
2: Zobacz.
0: Trudno tutaj o pesymizm.
2: Zaraz środa, prawda? Czyli środek tygodnia, zaraz będzie weekend.
0: Yes.
2: Kurczę, faja, no mega.
0: Yes. It's true, Halloween.
2: Yes.
0: I want out. Za 8.07.

0: Halloween, I want out. Proszę Państwa, trochę mnie zatkało, bo Kaj to przypomniał o bardzo istotnej rzeczy, bo tak, za 4 minuty będą newsy, a w newsach między innymi o koncercie Metalliki, proszę Państwa.
1: No tak,
0: bo
1: dzisiaj.
0: To dziś, w Chorzowie. Szczegóły za chwilę.

0: Powstanie Rock Radia.
1: Jest git, pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
2: Tylko dobry przekaz w Powstaniu Rock Radia, szanowni państwo. Pozdrawiamy, kłaniamy się, 7 na zegarze i zapraszamy na news.
3: Uwaga na gwałtowne burze, są ostrzeżenia dla 8 województw. Kto pozwolił Zbigniewowi Ziobrze wjechać do USA, są nowe informacje. Odwiedzimy też sklep dla zagorzałych fanów Metalliki.
0: Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Uwaga, burze możliwe na północy, północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Tam od południa ostrzeżenia pierwszego stopnia. Oprócz wyładowań możliwe też ulewy i silny wiatr. Alerty dotyczą w sumie 8 województw. Chodzi o obszar od Tczewa i Grudziądza przez Olsztyn po Białystok i Siedlce oraz od Żar i Zgorzelca po Oławę i Nysę. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
4: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
3: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał wydać polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę Zbigniewowi Ziobrze, donosi Reuters. Agencja powołuje się na 3 osoby zaznajomione ze sprawą. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji miał twierdzić, że sprawa jest pilna ze względów bezpieczeństwa narodowego. Landau miał uznać po rozmowie z ambasadorem USA w Polsce, że polski polityk został niesłusznie oskarżony. Ziobro miał otrzymać wizę dziennikarską. Rzecznik Departamentu Stanu i Biały Dom nie komentują doniesień i nie odpowiedziały na pytania agencji Reutera. Dziś w Parlamencie Europejskim debata o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
5: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
3: Mówi europoseł Michał Kobosko. Obywatelskie ujęcie w Pyzdrach w Wielkopolsce. Świadkowie zatrzymali 32-latka, który jechał autem wężykiem i wezwali policję.
6: W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie renomy gangsta nietrzeźwości stracił prawo jazdy.
3: Mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Zatrzymanemu pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grożą nawet 3 lata więzienia. Po 18 latach Metallica zagra na Stadionie Śląskim. Koncert dziś, a już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W środku limitowane gadżety oraz miejsca do wprowadzenia się w koncertowy klimat.
7: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
8: kostki do grania na gitarze.
7: Miłość do zespołu kosztuje.
3: No, nie da się ukryć.

Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy drugiego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia nie ma już szans na utrzymanie po tym, jak przegrała 2-3 z Termaliką Niecierczak, która także spada do pierwszej ligi. Obie ekipy wracają na zaplecze ekstraklasy ledwie po roku. Na kolejkę przed końcem sezonu w strefie spadkowej jest jeszcze Lechia Gdańsk, która traci punkty do Widzewa Łódź. Arsenal o krok od mistrzostwa Anglii w przedostatniej kolejce sezonu Premier League. Kanonierzy pokonali w Londynie Burnley 1-0 po golu Kaja Havertza. Arsenal w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Crystal Palace. Jeśli wygra, to będzie tytuł. A tydzień później zmierzy się w Budapeszcie z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów.

0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
1: Wczoraj ruszył remont ulicy Górskiej. Na początek zamknięty został odcinek od Chełmskiej do Stopowej, a przejazd możliwy jest jedynie do Posesji. Objazdy prowadzą Belwederską do Gagarina. Drogowcy zapowiadają wymianę chodników, poprawę zatok postojowych i nowy asfalt, a wszystkie prace mają potrwać do października.

0: Pogoda.
1: Z rana we Warszawie możemy spodziewać się jak zwykle ostatnio słońca, naprzemiennie z chmurami, wciąż też może przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy około 19 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest łagodny i on nie będzie potęgował odczucia chłodu. W normie jest również ciśnienie, więc można śmiało sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, wciąż może padać, ale powinno zrobić się cieplej.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Co to jest używka?

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Easy Living, Uriah Heep, 12 po 7. Trudno jest ciężko żyć. Nie, trudno jest lekko żyć, tak? Jak to jest?
1: Trudno jest, trudno jest lekko żyć.
0: Tak się mówi. No właśnie, szanowni państwo, w gąszczu tych wszystkich geopolitycznych nawalanek na szczęście można również trafić na informacje z kategorii Serce Roście. Te polskie podobno.
1: Super.
0: Projekt polskich wynalazców, znalazł się w czołówce konkursu innowacji i ma zrewolucjonizować światową kolej.
1: O, proszę.
0: Wielkie gratulacje. Ale jeżeli chodzi o PKP, to wystarczyłby dobry zegarek.
2: Powstanie Rock Radia.
1: No dobra, no to może...
0: Może zacznijcie od tego. Ustawcie budzik.
1: Nie, no dobra, no już niech będzie ta innowacja. Następna niech będzie
0: zegarek. Nie, no z PKP niech będzie zegarek, a innowacje zostawmy inny. Blind Melon, No Rain, 13 po 7.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi, nawet taki farbowany rock'n'rollowiec jak ja lubi ten numer. Green Day, Brand Protein, autogram za chwilę, 20 po 7,
1: proszę
0: Państwa.
1: Czego stoisz?
0: Po raz pierwszy mówię do Państwa na stojąco.

0: Poranek musi sobie czasem polatać, co by nie było. Fly
1: no
0: now,
1: nawet nie czasem.
0: W pół do ósmej. Halo, prosimy. Halo.
2: Płacę pani Słowikowa w Gniazdku na wakacji, bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Aha. Wszystko stygnie, zupa z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwajowym sosie, motyl z drożna nadziewany gęstym ciśnieniem zasu, a na deser tort z wieprzyka w księżycowym blasku.
0: Ale co, to nie przyszedł, tak?
1: Aha. Spóźnił się Słowik. No,
0: Słowikowy zachlał pewnie.
1: Jest, ale jaka piękna recytacja w ogóle tutaj.
0: No i chyba debiut w ogóle, nie poznaję pana, ale pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy, to wspaniały taki moment, prawda, odrobina poezji o poranku przed kawą. Wow. Zazdroszczę żonie.
1: Jestem lekko zaskoczony.
0: Ja też. Zachęcamy częściej 2 2 4 4 0 66.
1: Może inne wiersze, a może kontynuacja.
0: Albo może jutro jakaś klasyka. Może coś z Szymborskiej. Promises, The Cranberries w Radiu w pół do ósmej. Tylko proszę nie obiecywać.

Right, you too, in the name of love, w Rock Radio za 22 minuty 8 na horyzoncie The Cure, Chumba Wamba, czyli trochę podkręcimy tempo tanecznym krokiem ku robocie, proszę Państwa, a my podkręcimy tempo w produkcji Rebusa Jebusa, bo ten już po 8 tylko w Rock Radio.

0: Ciągowce.
1: Przypominamy, że wodociągowcy kończą pracę na ulicy Fersta. Teraz podłączają kolejne nieruchomości na Targówku do kanalizacji. Od wczoraj pracują na Wolbromskiej. Ulica została zamknięta przy budynkach 31 i 35. Do jutra dojedziecie tylko do miejsca prac, a w czwartek roboty przeniosą się na Płońską i potrwają do 2 czerwca.

0: Stop Dumping, Chumba Wamba w Rock Radio za 11:08, proszę Państwa, a u nas co tam, panie, w polityce? Jak się okazuje, po staremu, chciałoby się rzec. Dziś na tapet weźmiemy posłankę Nowej Lewicy, pani Anna Maria Żukowska, proszę Państwa. W roku 2025 pobrała z Sejmu 38 tysięcy złotych kilometrówki, choć mieszka i pracuje w Warszawie i to w stolicy pełni mandat, a mieszka podobno niecałe 2 kilometry od Sejmu. Z deklaracji wynika, że przejechała w ciągu roku ponad 90 km dziennie po stolicy. Ale czym wanną?
1: Powstanie Rock Radia.
0: Pytam złośliwie, bo podobno pani posłanka nie ma nawet prawka. Steppenwolf, Magic Carpet Ride za 10:08. Tak zwana czysta woda z wanny.

0: zrobił coś przezroczyste. Ciastka.
1: Ciastka przezroczyste?
2: Powstanie Rock Radia.
1: Hell yeah.
3: Ciastka to ciastka, proszę Państwa, będzie słodka, ale po ósmej, gdy będziemy bawić się w rebusie jebusie i będziecie mogli zgarnąć satysfakcję. Ale nim zagadka dźwiękowej wygłupy, teraz w Rock Radio punktualnie ósmej, czas na newsy.
4: Kostka niezgody. Za chwilę afera o cenę masła. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Nick Jagger na jednej z włoskich wysp. Tym razem nie chodzi jednak o muzykę.
2: Newsy Rock Radia.
4: Marcin Krzemiński. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 zł. Z Połem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
4: Mówi prezes z Połem Ryszard Jaśkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe, w którym będzie można naprawiać silniki do czołgów Abrams. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisały polskie wojskowe zakłady lotnicze z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell. Centrum ma zacząć działać za 2 lata. Będzie naszym masem w rękawie, uważa wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
6: Buduje to zupełnie inne zdolności dla polskiej armii. Dzisiaj gdybyśmy chcieli serwisować czołg do silnika Abrams, musimy go wysłać albo do Kalifornii, albo do Australii. To będzie jedyne w Europie centrum serwisowe dla silników Abrams używanych przez siły zbrojne Polski, Rumunii, przez siły amerykańskie.
4: Łączny koszt inwestycji to 300 milionów złotych. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ponownie przedłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Peter Modzior rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią to będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier. Marcin Starzec.
7: Peter Modzior zacznie od Krakowa. Zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja złoży też kwiaty m.in. przy pomniku Jana Pawła II i grobowcu Stefana Batorego. Później premier Węgier pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Modiorowi będzie towarzyszyć 7 ministrów.
4: Trwają matury. Za godzinę rusza pisemny egzamin z fizyki. Z kolei po południu przeprowadzone będą pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. Wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. Lider zespołu The Rolling Stones, Mick Jagger, przybył na włoską wyspę Stromboli na plan filmu, w którym zagra latarnika. Film opowiada o 3 siostrach mieszkających w domu nad brzegiem morza. Legendarny wokalista zagra rolę epizodyczną. Na wyspie, jak odnotowano, zachowuje dyskrecję i nie zwraca na siebie zbytniej uwagi. Ma w tym wprawę, zwłaszcza, że często odwiedza pobliską Sycylię. 5 lat temu Jagger kupił tam willę niedaleko Syrakus.

0: roka. Rok Radio. Drodze.
1: Poranny szczyt w Warszawie trwa na dobre. Samochodów jest dużo i miejscami przejazd zajmuje trochę więcej czasu niż zwykle. Nie ma jednak większych utrudnień, więc przy spokojnej jeździe można dość sprawnie przemieszczać się po mieście. Dobrze teraz odpuścić nerwy i uważać przy zmianie pasa, bo wielu kierowców jedzie dość dynamicznie od samego rana.

0: Rock Radio.
1: Pogoda. O poranku we Warszawie możemy spodziewać się i słońca, i chmur oraz tego, że nadal może przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy około 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy łagodny, a ciśnienie na szczęście w normie, więc nasze samopoczucie również powinno być dzisiaj bardzo dobre. Jutro możemy spodziewać się wciąż podobnej aury, ale temperatura ma pójść w górę. Za to sucho zrobi się w okolicach piątku.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio.
1: Hell yeah.
2: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
0: Powstanie. Rock Radio.

0: Invisible Touch, Genesis jako dowód na to, że nie każdy do tych boi przez całe życie. 12 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A my z wielką przyjemnością, jak co dzień, proszę Państwa, w powstaniu Rock Radia docieramy do naszej zabawy, która mam nadzieję umila Wam między innymi drogę do roboty. Rebus jebus, zagadka dźwiękowa, zagrana dwukrotnie, poprzedzona kategorią. Następnie wkraczacie do akcji, Wy przejmujecie pałeczkę i albo dzwonicie 2 2 4 4 0 66, albo nagrywacie głosówkę i jak dacie prawidłową odpowiedź, wygrywacie satysfakcję. Sprawdzona metoda, od razu robi się lepiej. Myślę, że jesteśmy gotowi, zasady są ogólnie znane, lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: kontynuacja kultowych bohaterów, proszę tak Państwa, niezmiennie. A oto Rebus Jebus.
4: Wiesz, jaki jest twój problem, Arnold? Jesteś nieukiem.
5: A jakiś przepis na boczuś pokażesz? Pokażę. Mięciutki boczek w stylu szanghajskim.
0: Ale... Jezu, jak ja nie znoszę tego typa. 2 2 4 4 0 66.
6: Specjalnie dla ciebie.
0: Albo głosówki na Messengerze. O jaką kultową postać chodzi? Posłuchajcie raz jeszcze.
4: Wiesz, jaki jest twój problem, Arnold? Jesteś nieukiem.
5: A jakiś przepis na boczuś pokażesz? Pokażę. Mięciutki boczek w stylu szanghajskim.
0: Nie pokazuj. 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Czekamy i pytamy, o jakiego kultowego bohatera chodzi, i gramy The Kings, Waterloo Sunset, 13 po 8.

Kajto wpadł w taki szał i nie mogliśmy go odratować. Edyta Bartosiewicz, 20 po 8, Kiss i Eagles za chwilę, proszę Państwa, i za chwilę odpowiedź na pytanie, jakie hasło ukryliśmy w Rebusie Busie, a raczej jaką kultową postać. Jak sobie poradziliście? Sprawdzimy to za moment.

0: Kajto, take it easy. Eagles. Za 29.
1: Jest.
0: No właśnie.
2: Rebus jebus.
3: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Bo się przedspięty, jak spinacz, proszę państwa, ten z okna pomocy, prawda, w ofisie.
1: No bo troszkę
0: a teraz zaspałem. Taki luzaczek sobie siedzi tutaj, widzę, gitarka jest, poleruje sobie kowboje. Wszystko jasne, bo Marleja się nasłuchał. Dobrze, proszę
1: Oskar
0: państwa.
1: Oskar dla mnie, dziękuję.
0: Tak, Pietuszewski. Proszę państwa, najpierw przypomnijmy zagadkę z kategorii kultowy bohater.
4: Wiesz, jaki jest twój problem, Arnold? Jesteś nieukiem.
5: A jakiś przepis na boczuś pokażesz? Pokażę. Mięciutki boczek w stylu szanghajskim.
0: Widziałeś boczek w stylu szanghajskim. Wy dwójki, 4460 albo głosówki na Messengerze. Halo?
6: Siemanko, tu Bartek z Poznania.
0: Cześć.
6: W związaniu dzisiejszego rebusa jebusa jest oczywiście Arnold Boczek w mordejerza. Dzięki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, panie Fertku, pozdrawiamy, wysyłamy satysfakcję. Tak, Arnold Boczek, kultowa postać, jak
1: no,
0: nie było,
1: oczywiście.
0: Bohater. Ktoś jeszcze, halo?
5: Panie, ale wypierdzielaj mi pan z tego kibla, idź pan na swoje piętro. Jak o kogo chodzi? O Arnolda Boczka z Kiepski. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, helie, Tomek Motorniczy z Krakowa.
0: Tutaj Oskar, złote lwy to na pewno. Pomyślimy nad palmą, będziemy
1: brunatny
0: kierować wnioski.
1: Jeszcze jest, tak? Jaki brunatny, co ja gadam?
0: Oho, brunatny to ty miałeś koszulę. Tak, żeście z kolegami szli pomaszerować chyba.
1: O Jezu!
0: Zostaw to!
1: Ale żart!
0: Dobra odpowiedź, wysyłamy satysfakcję i jeszcze ten telefon, halo?
7: Panie Fertku, pan to myśli, że ja tylko wódkę piję, a to nieprawda. To mówiłem ja, Boczek, Arnold Boczek. Hell yeah.
0: A już się bałem, że ja Jarząbek. Arnold Boczek! Tak jest!
1: Oczywiście!
0: Tak jest! Gratulujemy serdecznie, proszę państwa. Wybór bardzo prosty, zaraz po panu Borynie. Każdy, kto znał taką odpowiedź, wygrywa satysfakcję. Rebus jebus, proszę państwa, wróci jutro po 8:00. Kazik na żywo, Celina, za 27:09.

0: drodze.
1: Na warszawskich drogach nadal mamy spory ruch, choć sytuacja pozostaje dość stabilna. Miejscami trzeba liczyć się z krótkimi spowolnieniami, ale większych problemów na razie nie widać. Jedziecie dość płynnie, dlatego warto utrzymać spokojne tempo i nie wykonywać gwałtownych manewrów. To jeden z tych

Artistic Because the Night w Rock Radio, proszę Państwa, ale my schodzimy na ziemię o 9 news, a w nich między innymi o kolejnej fali oszustw na NFZ. Szczegóły za chwilę.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dotarliśmy do 9:00, słuchajcie, Rock Radia. Przypominamy piękny dzień. Dziś Metallica gra w Chorzowie. Jak ktoś w trasie, można dać głos. 2 2 4 4 0 66. Albo zostawić głosówkę na Messengerze. A my punktualnie o 9:00 w Rock Radiu. Zapraszamy Was teraz na newsy.
3: 9 województw z ostrzeżeniem przed burzami, powiemy które. Potem Donald Trump o wstrzymanym ataku na Iran i ku przestrodze o kolejnej fali oszustw na NFZ.
1: Newsy Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Po południu możliwe burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Chodzi o przeważający obszar Dolnego Śląska, południowe powiaty Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego, północną połowę Mazowsza, a także część Kujaw, Lubelszczyzny, Opolszczyzny, Pomorza i województwa lubuskiego. Możliwe tam są ulewy, lokalnie grad, do tego silny wiatr. Ostrzeżenia będą obowiązywać od południa do końca dnia. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 22 w okolicach Człuchowa w Pomorskiem. W miejscowości Chrząstowo samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyją dwie osoby. Droga może być wciąż całkowicie zablokowana. We wtorek miał być atak na Iran, ale go wstrzymałem, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te trzy kraje zadzwoniły do mnie, a także kilka innych, które rozmawiają z naszymi ludźmi i Iranem. I wydaje się, że jest szansa, że mogą coś dobrego wypracować. Jeśli uda się to osiągnąć bez bombardowań, to będę bardzo szczęśliwy. Trump podkreślił, że jednocześnie poleciłby siły USA były gotowe do przeprowadzenia w każdej chwili ataku na Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
4: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z NFZ.
3: A to powinno być pierwsze, co sprawdzamy. Adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można umówić się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
5: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
3: Korepetycje są prowadzone online. Można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
1: Sport w Rock Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Neymar jednak pojedzie na mundial. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii znalazł się w kadrze na turniej w USA, Meksyku i Kanadzie, choć długo mówiło się o tym, że Carlo Ancelotti nie powoła 34-latka, który od kilku lat walczy z kontuzjami. Neymar po raz ostatni w kadrze grał niemal 3 lata temu. Za to na mundial nie pojedzie Fermin Lopez. Hiszpan zamał kości śródstopia w niedzielnym meczu Barcelony z Betisem. Wiadomo już natomiast, że trenerem Katalończyków pozostanie Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec przedłużył wczoraj kontrakt do 2028 roku.
1: Pogoda.
3: W większości kraju pochmurno, do tego przelotny deszcz, a w późniejszych godzinach na południowym zachodzie i na północy mogą się pojawić burze. Tam również mocniejsze porywy wiatru i do tego ulewy. Na termometrach do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu i do 21 na Podlasiu.
7: Żądliwa misia pszczoła, och ty larwo misiu woła.
8: Wyszkodzi?
1: Powstanie Rock Radia.

0: I love you, proszę państwa, czy ty love w Rock Radio, proszę bardzo, Messenger. Halo, prosimy. Ty love.
1: Pozdrowienia z Niepołomic w trasie do Chorzowa, gdzie dzisiaj gra Metallica.
2: O!
1: To będzie dobry wtorek, hejle.
2: Hell yeah, zobacz jak wywołałeś, pięknie.
0: No proszę bardzo, czy jadą.
2: Jadą.
0: No.
2: Kurczę, no nie powiem, że trochę zazdroszczę.
0: Tak?
2: No.
0: Poszedłbyś do Snake Pit?
2: Do Snake Pit, wiem. Nie, do Snake Pit nie, zostawię.
0: Nie wiem co to Snake Pit, ale że nada. Pozdrawiamy wszystkich ubiegających się na koncert Metaliki do Chorzowa. Dajcie czadu, kłaniamy się nisko, szerokości, oby was szybko wpuścili. Garbage, I think I'm paranoid. No, może trochę, 12 po 9.

0: Inner Sweet Home Alabama i dłonie same się układają, jakby grały, proszę Państwa, na pianinie albo fortepianie, prawda? Bo trudno
1: to rozróżnić. To wszystko jedno, tak.
0: Republika Pink Floyd, no nie jest wszystko jedno, dupę, jedno tak. Jest większe. 20 po 9, a łączy nas klasyka rocka.

0: Pink Floyd i Money w Rock Radio. Właśnie, to jest bardzo dobry moment, Kajto.
1: Ja ci nic nie wierzę, będzie się od was.
0: Skąd wie?
1: No wiem, bo jak mówisz o pieniądzach, to od razu chcesz od kogoś wyciągnąć.
0: 200 złotych.
1: Łazi i wkłada ręce w te
0: 200
1: kieszenie.
0: 200 złotych, będę ci przypominał. No dobrze, może
1: jakie
0: kiedyś
1: 200?
0: To się uda.
1: Jakie 200?
0: Z razem 400. A to już to są nasze sprawy. Dobrze, proszę państwa, za 20.70 łączy nas klasyka rocka.
1: Czy ty mógłbyś zdradzić państwu tajemnicę, która przed chwilą się tu wydarzyła?
0: Dlaczego ma łzy w oczach?
1: Dlaczego płakałeś?
0: Ponieważ
1: tuż przed wejściem.
0: Obejrzałem niesamowity film, który był filmem pokazującym hołd, jacy oddali koreańscy skrzypkowie, nauczycielce, która w latach 70. Odrzuciła Carnegie Hall i swoją karierę solistki, wróciła do Seulu i uczyła gry na skrzypcach najlepszych skrzypaczki na świecie.
1: A ja myślałem, że to gol z Portugalii o Smolarka.
0: Nie, nie. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Ale rzeczywiście oczy się zrobiły takie, no, mokre. Jak podczas

0: mogłam robić? Nie, nie, nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam.
1: Powstanie Rock Radia.

0: Just One Minute na koniec wtorkowego powstania Rock Radia. Kajto Ruszczyk, ponad guziczków.
1: Po polsku bryki, dziękuję bardzo serdecznie.
0: Po polsku też super bryki. A w studiu, proszę Państwa, no... Każą reakcji. Jakub Kaleta, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za miłe słowo.
0: Bardzo proszę.
2: Zapluty jeszcze raz.
0: Zapluty, każą
2: no właśnie.
0: Tego mi brakowało.
2: No.
0: Dobrze, to wytrzyj, proszę bardzo, twarz i powiedz Państwu najpierw, co po 10.
2: Po 10 w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką zajrzymy sobie do mysłowickich wypożyczalni kaset wideo i sprawdzimy, który zespół prawdopodobnie miał tam kartę złotego klienta.
1: Mam jakiś pomysł, ale nie wiem, czy to strzelać, czy nie.
2: No strzel sobie.
0: Jak
2: no
0: ten najsłynniejszy z Kaliber 44?
2: No, albo Kult.
0: Albo Kult.
2: No.
0: Mogło tak być.
2: Albo 3X Clan.
0: T-Raft też.
2: No.
0: No, tak. Tilt.
1: No i ten, Rage Against the Machine.
2: O, tak. Tak. Ale wiesz, to oni to mieli chyba bardziej do Katowic blisko, tak mi się wydaje.
0: To zależy...
1: Z Kuby? Tak.
0: No. Którędy jechałeś. No. A po 12?
2: A po 12 w Białych Krukach przekonamy się, że jak się stalkuje ludzi na Facebooku, to można czasem mieć z tego, poza oczywiście trochę, wiesz, z pewną dawką przyjemności, również jakieś pożyteczne efekty.
0: A, nie, myślałem, że można wyłapać, prawda?
2: Znaczy ja wyłapałem, tak?
0: Tak?
1: Tak. W sensie luję, tak?
2: No.
0: Ale coś powiem
2: od
0: więcej?
2: No powiem więcej.
0: Powiesz
2: no, to
0: więcej.
2: No. Konkretne informacje wyłapałem. Ja się z Państwem... To jest dziennikarstwo śledcze po prostu.
1: Aha!
2: Czyli jak monetyzować stalking, robić dziennikarstwo śledcze.
1: Jest, to jeszcze przy okazji taki tutorial będzie.
0: Poradnik, tak?
2: No,
0: tak, chciałem powiedzieć. Wyjąłeś mi to z ust. No, super, no. To po 12.
2: No.
0: Dobra, no to będziemy. No,
2: no ja myślę.
0: To Kuba Kaleta przejmuje sterę. My mówimy adios na razie, a słyszymy się jutro o 6. No.
1: Tak.
0: Cześć.
1: To cześć. To jutro, hej.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na rozgrzewkę zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Manamu, ale wcześniej newsy.
2: Rozmowy za oceanem, chodzi o amerykańskie wojska w Polsce. Długo w niej nie pograli, Arka i Nieciecza żegnają ekstraklasę, ale zaczniemy od akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty na Mazurach.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty niedaleko Mrągowa. Jak informuje warmińsko-mazurska policja, 4 osoby wpadły rano do wody po tym, jak przewrócił się rower wodny. Trójce mężczyzn udało się wydostać na brzeg, a los 4 jest nieznany. Do akcji w okolicach miejscowości Śniadowo zaangażowano już wyspecjalizowanych w nurkowaniu strażaków. 2 osoby zginęły, a 4 odniosły obrażenia w strzelaninie, do której doszło w nocy w mieście El Ejido na południu Hiszpanii. 25-letni podejrzany jest już w rękach policji. Ofiary śmiertelne to rodzice młodego mężczyzny. Ranne osoby to, jak podają media, 2-letnia dziewczynka, 60-letni mężczyzna. W krytycznym stanie do szpitala trafiło niemowlę, które ma być synem sprawcy. W ciężkim stanie jest też kobieta, której wieku nie podano. Śledztwo w sprawie strzelaniny wszczęła Gwardia Cywilna. W Waszyngtonie polscy wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu i wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, że Polska oczekuje, że amerykański kontyngent w Polsce pozostanie.
3: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
4: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności i oczywiście nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej.
2: Z kolei do Warszawy na jutrzejsze rozmowy z szefem MON przylatuje najwyższy rangą oficer amerykańskiej armii, generał Dan Kane. Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Odznaczenie odbiorą m.in. były prezydent Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek i była kanclerz Niemiec Angela Merkel. Sport. Tylko rok pograły w ekstraklasie kluby z Niecieczy i Gdyni. Termalika i Arka po jednym sezonie w elicie wracają do pierwszej ligi. Trzeciego spadkowicza wyłoni ostatnia kolejka sezonu. O utrzymanie powalczą w niej 4 drużyny. Michał Waszkiewicz.
5: Termalika szansę na utrzymanie straciła już kilka tygodni temu, a wczoraj odebrała nadzieję Arce, bo wygrała w Gdyni 3-2. Znam ten ból, mówi trener zespołu z Niecieczy Marcin Grosz.
6: Towarzyszy nam od pewnego czasu taki smutek, że no szkoda, nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czujecie wy i czuje cała Gdynia. To jest bardzo trudne.
5: Liczyliśmy, że się uda utrzymać, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
7: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, o wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców, przede wszystkim za wynik, tak.
5: Termalika i Arka do pierwszej ligi wracają po ledwie jednym sezonie w ekstraklasie.
2: Trzeciego spadkowicza poznamy w weekend, a utrzymanie w ostatniej kolejce powalczą Lechia, Wizew, Krakowia i Piast.
0: Newsy Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Drogowcy wymieniają nawierzchnię na trasie S8 między węzłami Łabiszyńska i Marki. Prace spowodują czasowe zamknięcie wjazdów oraz zjazdów z trasy. Utrudnienia mają potrwać do 23 maja, a część prac będzie prowadzona nocami, by ograniczyć korki. Ponad 15 milionów złotych na badania i sprzęt. Takie dofinansowanie z funduszy unijnych dostała Politechnika Warszawska. Pieniądze zostaną przeznaczone na maszynę do drukowania elektroniki. O szczegółach mówi Tomasz Chmielewski z Politechniki.
9: Mamy patent tatuażu elektronicznego dla wojska, takiej naklejki wyposażonej w szereg sensorów. Mamy również opracowanie związane z inteligentnym opatrunkiem.
8: Dofinansowanie zostanie też przeznaczone na badania dotyczące budowy lżejszych samolotów. Na koniec ciekawostka. Archeolodzy odkryli róże wiatrów podczas prac na terenie dawnego Pałacu Króla. Badacze twierdzą, że to wyjątkowe znalezisko, bo nie spodziewali się go w tym miejscu. Odnaleziono także oryginalny bruk i granitowe płyty z okresu międzywojennego. Za godzinę powiem za to więcej o wolontariuszach, których poszukuje Uniwersytet Warszawski.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
8: Słońce, sporo chmur i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Tego możecie spodziewać się wychodząc dzisiaj z domu w Warszawie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 19 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest pogodny i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Jutro za to prognozowana jest wciąż taka sama pogoda, ale ma się zrobić cieplej. A suchego dnia możemy spodziewać się w okolicach piątku.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć,
1: jest,
0: Ola.
1: Jest, jest wszystko. Cześć, Kuba.
0: Bardzo dobrze, dlatego że już niebawem w naszym rozkładzie jazdy pojawi się kolejny odcinek cyklu W mgnieniu roka.
1: Tak jest. Tym razem bierzemy na warsztat płytę, która dużo zaczerpnęła z filmu.
0: I to nie jednego.
1: I nie jednego.
0: No. Podejrzewam, że ci muzycy na przykład tego zespołu tajemniczego byli stałymi klientami wypożyczalni kaset wideo. Że mieli tam jakieś takie złote karty, tak. Pakiet
1: tak,
0: VIP, coś w tym stylu.
1: Wyciągali cały czas jakieś nowe kasety.
0: Tak. Mam nadzieję,
1: i
0: że
1: mówili, dobra, to teraz czas nagrać o tym kawałek.
0: Tak, mam nadzieję, że jak oddawali te kasety, to je przewijali, bo to było ważne w wypożyczalniach VHS. Bo później były kary naliczane za takie rzeczy. Nie przewinięcie.
1: Dobrze, Kuba, nie zdradzamy nic więcej.
0: Nie, no, gdzieżby.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Numer oparty na prostym, ale jakże efektownym gitarowym riffie klasy karaoke od Cream w Rock Radiu. Za 28 minut będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj przenosi nas do samego początku XXI wieku.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 2006. To właśnie w tym roku studenci z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako pierwsi w Polsce otrzymują elektroniczne legitymacje studenckie. W Toruniu zostaje wykryty pierwszy w Polsce przypadek ptasiej grypy, a w telewizji lecą pierwsze odcinki serialu Rancho.
2: O, no. A dokładnie 20 lat temu, czyli 19 maja 2006 roku, wychodzi płyta zespołu Mysłowic pod tytułem Happiness is Easy.

0: główny krążek tego zespołu z takimi hitami jak Nocnym pociągiem aż do końca świata, W deszczu maleńkich żółtych kwiatów i oczywiście Mieć czy być. Kuba, mieć czy być?
1: Mieć, zdecydowanie.
0: Krótka piłka.
1: No. Pierwsze, co przykuwa wzrok, to okładka płyty Happiness is Easy. Ona jest taka popartowa, nawiązująca do retro stylistyki lat 50. Oczywiście mówimy bardziej o tej amerykańskiej stylistyce, bo u nas w latach 50. to były co? Czystki, UB, stalinizm, strajki, tego typu rzeczy, tak? I kartki.
0: No.
1: No i to był maks, jeśli chodzi o życie w Polsce. A w Stanach Zjednoczonych, no to proszę Państwa, Trad Wives były, benzyna tania, Elvis Presley, no i takie tam rzeczy, no.
0: Już sam nie wiesz, co ty gadasz. No,
1: tak. Po prostu musisz mnie zastopować w pewnym momencie. To może, Ola, powiedz, kto poza panami Zmysłowic na tej płycie się pojawił?
0: Jasne, już ci mówię. No. Między innymi Maria Peszek.
1: Znana i lubiana.
0: Maciej Cieślak. Mhm.
1: A to pan z zespołu Wścianka i Leny Valentino.
0: Oraz Rafał Paczkowski.
1: Znany realizator, który tutaj grał na klawiszach.
0: I Andrzej Smolik.
1: No, płyta Zmysłowic bez Andrzeja Smolika to po prostu nie jest płyta. Tak naprawdę. Tak bym to określił. Proszę Państwa, nieprzypadkowy jest również tytuł płyty Happiness is Easy, dlatego że jest to nawiązanie do tytułu piosenki zespołu Tok Tok z roku 1986.
0: Na płycie znajduje się utwór Gadające głowy 8006 i nawiązuje do filmu Krzysztofa Kieślowskiego Gadające głowy i składa się z cytatów pochodzących z tego właśnie dokumentu.
1: A że panowie Zmysłowic w ogóle lubili nawiązywać do różnych filmów, no to również nieprzypadkowym jest tytuł innego utworu, Ściąć wysokie drzewa.

0: utwór inspirowany po pierwsze filmem Hotel Rwanda. Ten film opisuje masakrę dokonaną na członkach plemienia Tutsi w Rwandzie w 1994 roku, a to tytułowe ściąć wysokie drzewa to było zakodowane hasło, które zostało wyemitowane przez jedną ze stacji radiowych sprzyjających plemieniu Hutu. I kiedy to radio nadało właśnie ten sygnał, to był to znak do rozpoczęcia masowego ludobójstwa. To jest historia, która się w głowie nie mieści, a jednak się wydarzyła. I wydarzyła się również druga rzecz, że zespół Mysłowic otrzymał za płytę Happiness is Easy platynową płytę.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

To jest jeden z tych numerów, które moim zdaniem kompletnie się nie zestarzały mimo upływu lat. Klasyka rocka od Toto z końcówki lat 80. A już za chwilę posłuchamy sobie jeszcze jednego numeru właśnie z tamtych czasów. To będzie numer, który jest tytułowym kawałkiem pochodzącym z 7. płyty zespołu Lady Punk. I to był album, który przeniósł spore zmiany stylistyczne, dlatego że po pierwsze w muzyce tej kapeli pojawiło się znacznie więcej miejsca na syntezatory, a po drugie, no, część partii perkusji zastąpiły partię automatu perkusyjnego, a mimo to, mimo tej, no, pewnej rewolucji, ta płyta została bardzo ciepło przyjęta przez fanów i ja się zupełnie nie dziwię, dlatego że to jest po prostu bardzo dobry krążek. Już za chwilę Lady Punk, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

No to po pierwsze kawał niesamowitej ballady, a po drugie to również jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki. Na ten numer możecie zagłosować na rockradio.pl, a kolejne notowanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka w piątek po 18. Znacznie wcześniej, bo w newsach o 11 powiemy o sporej sensacji w piłkarskiej reprezentacji Brazylii, a po 11 posłuchamy sobie jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11:00 posłuchamy nieśmiertelnego hitu Genesis, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Trwają poszukiwania 18-latka na jeziorze Juxty. Prokuratura chce aresztu tymczasowego dla zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka. Neymar jedzie na mundial, został powołany do brazylijskiej kadry.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Na jeziorze Juxty na Mazurach trwają poszukiwania 18-latka zaginionego po wywróceniu się roweru wodnego. Dziś po 6 rano służby z powiatu mrągowskiego dostały zgłoszenie o ludziach, którzy wpadli do wody i nie mogą się z niej wydostać. Błyskawicznie dotarliśmy na miejsce, relacjonuje Grzegorz Różeński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
3: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4 osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen.
2: Cała 4-osobowa grupa, która poruszała się po jeziorze rowerem wodnym w okolicach miejscowości Śniadowo, to młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Sąd rejonowy w Kętrzynie rozpatrzy dziś wnioski o aresztowanie na 3 miesiące 4 mężczyzn w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jednemu z zatrzymanych prokuratura przedstawiła zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym pozostałym pomocnictwa w tym przestępstwie. 13-latka znaleziono w sobotę na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie przyniosła skutku. Wcześniej policja otrzymała zgłoszenie o awanturze między grupą osób. W szkole, do której chodził Mikołaj, do dnia jego pogrzebu ma obowiązywać żałoba. Prokurator złożył wniosek o 4-tygodniową obserwację psychiatryczną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który w styczniu w Ustce zaatakował nożem swoją rodzinę. Okazało się bowiem, że po jednorazowym badaniu Piotra K. dwaj biegli psychiatrzy nie potrafili jednoznacznie wypowiedzieć się co do jego poczytalności. W czerwcu sąd ma zdecydować, czy wyrazić zgodę na badanie. Do tego czasu 44-latek podejrzano o zabicie 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 kolejnych osób pozostanie w areszcie. Dostępna jest już nowa wersja aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Resort Finansów poprawił w niej nawigację i dostęp do najważniejszych danych. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii powołany do kadry na mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara. Na selekcjoner Canarinhos dawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca. Michał Waszkiewicz.
4: 9 lat temu Neymar przychodził z Barcelony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messim i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzję. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na mundialu.
2: Brazylia na mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Dziedziniec pałacu w Wielanowie zostanie ponownie otwarty dla zwiedzających 23 maja. Decyzję tę ogłosił Piotr Gurajec, który pełni obowiązki nowego dyrektora muzeum. Otwarcie ma być symbolem odbudowy zaufania i powrotu do dialogu z mieszkańcami. W wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego tworzone są dodatkowe terminy na szkolenia pozwalające na odjęcie punktów karnych. Od czerwca możliwość przystąpienia do zajęć może być zaostrzona. Wciąż jest wielka niewiadoma co do przepisów, mówi Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
6: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsza ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami.
5: Punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu. Na koniec jeszcze Uniwersytet Warszawski szuka wolontariuszy do odszyfrowywania historycznych rękopisów. Chodzi m.in. o stare dokumenty, mapy i akta rozwodowe. W projekcie może wziąć udział każdy. Za godzinę powiem więcej na temat wyjątkowych urodzin w stołecznym zoo.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
5: Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy i tak do końca dnia ma wyglądać pogoda w Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą około 19 stopni, do tego wiatr jest łagodny i ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale temperatura pójdzie nieco w górę. Tak samo ma być jeszcze w czwartek, a sucho i nieco pogodniej zrobi się w okolicach piątku.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jan.

0: Inuszka sama chodzi, to klasyka rocka od In Excess. W Rock Radio, jeśli chcecie z taką właśnie energią wejść w weekend, no to wejdźcie na rockradio.pl i zagłosujcie na ten kawałek, bo to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, a kolejne 201 wydanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka już w piątek po 18:00. Znacznie wcześniej, bo już za chwilę posłuchamy sobie, no, jednego z największych hitów kultu, który został napisany przez Tatę Kazika i właśnie z płyty o tytule Tata Kazika pochodzi. Kult już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Numer, którego się bardzo przyjemnie słucha, niezależnie od tego, co tam aktualnie dzieje się za oknem. No właśnie, a propos, jeżeli jesteście ciekawi, czy i gdzie będzie padać, no to słuchajcie uważnie newsów o 12, bo tam wszystko zostanie dokładnie wyjaśnione, a tymczasem już teraz w Rock Radiu bardzo ważne ogłoszenie, informacja. Otóż po 15 wyruszamy na poszukiwanie rock'n'rollowca dnia i dzisiaj na rock'n'rollowca dnia, na zdobywcę albo na zdobywczynię tego tytułu, czeka również kubek Rock Radia oraz najnowsza płyta Foo Fighters, Your Favorite Toy. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak ta płyta się prezentuje, to ja zapraszam na nasz Instagram, bo tam jest ona po prostu przedstawiona bardzo ładnie na fotografiach. Co zrobić, żeby zgarnąć płytę Foo Fighters, kubek Rock Radia i jednocześnie tytuł Rock'n'Rollowca Dnia? No, należy do nas przedzwonić albo podesłać nam głosówkę na Messengerze i opowiedzieć nam coś, co nas zaskoczy, wzruszy, rozbawi. No, różne reakcje. Chodzi o to, żeby wywołać różne reakcje w nas oraz w innych słuchaczach i słuchaczkach. Ja teraz zaglądam do skrzynki z anegdotkami, w której mamy taką oto historię.
1: To były czasy trochę dawne, jeszcze przedobrączkowe. Szliśmy sobie Armii Czerwonej na wysokości kolorowej, zorientowani już wiedzą gdzie, w jakim mieście. No i nadeszła naprzeciwka dziewczyna. W 80-tych latach to był ewenement. Pięknie wykształcona, cudowny dekolt miała i to sporo odsłonięty. No i tak wzrok mój podążył za głową albo głowa za wzrokiem, a to moja dziewczyna się odwraca i mówi, i co, ona ci się podobała? A ja na to mówię, ona twarz też miała.
0: No, ja nic z tego nie zrozumiałem, ale ja na twoim miejscu tak na szybko też bym nie wymyślił nic sensownego. Jeżeli chcecie zgłosić się do tytułu Rock'n'Rollowca Dnia, no to przedzwońcie pod 224-0066 albo podeślijcie głosówkę na Messengerze, a po 17 w programie Przystanek Klasyka Rocka u Ryśka Brzezińskiego dowiemy się, kto zostanie tym Rock'n'Rollowcem Dnia i kto zgarnie kubek Rock Radia, a także najnowszy album Foo Fighters, czyli płytę Your Favorite Toy. Już teraz numer, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie, to klasyka rocka od Eagles w Rock Radio.

No to jest jedna z moich ulubionych lat, jeśli chodzi, ulubionych płyt, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80. Marillion w Rock Radio za 21 minut będzie 12. No dobrze, to jak sobie tak wskoczyliśmy w tę klasykę rocka właśnie prosto z lat 80., to już za chwilę jeszcze jeden numer z tamtych czasów, ale tym razem po polsku. I będzie równie klimatycznie i równie melodyjnie. Republika już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No to jest bezdyskusyjnie jeden z najważniejszych rockowych numerów lat 90. Klasyka rocka od Pearl Jam w Rock Radio. Za 7 minut będzie 12, a ja przypominam, że my w Rock Radio sobie przez cały dzień słuchamy w najlepsze klasyki rocka, najlepszej zresztą też klasyki rocka, a wieczorami rozmawiamy z niezłymi gośćmi i dzisiaj przypomnimy rozmowę z Christianem Pestą, czyli z aktorem, którego kojarzymy chociażby z serialu Behawiorysta, spektaklu Pułapka na myszy czy filmu Simona Kossak. I wieczorem razem z Christianem sprawdzimy, co spektakl Pułapka na myszy ma wspólnego z serialem Behawiorysta. Ujawnimy też parę szczegółów związanych z serialem Heweliusz, w którym można oglądać Christiana. No i zupełnie przypadkowo wywołamy do tablicy jednego znanego aktora oraz dwójkę znanych łódzkich raperów. No takie rzeczy będą się działy po godzinie 22 w programie Niezły Gość Rock Radia, więc bądźcie czujni, a już teraz słuchamy sobie numeru, który sprawia, że nóżka sama chodzi. ZZ Top w Rock Radio.

To jest świetny numer na rozruch. To klasyka rocka od ZZ Top. W newsach o 12 porozmawiamy z fanami Metallica, którzy już czekają na koncert tej kapeli pod Stadionem Śląskim. A po 12 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z lat 90. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch wleci klasyka polskiego rocka od ONA, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Służby przeszukują jezioro Juxt na Mazurach, szukają 18-latka. Od dziś w Polsce nowy premier Węgier, to jego pierwsza wizyta zagraniczna. Po 3 tygodniach imienia doczekała się nowa mieszkanka warszawskiego ZOO.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa akcja poszukiwawcza na jeziorze Juxty na Mazurach. Poszukiwany jest 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Służby zostały zalarmowane dziś z samego rana. 3 osobom udało się wyjść z jeziora w własnych siłach. Ich towarzysz wciąż jest zaginiony. To grupa młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Premier Węgier Péter Magyar rozpoczyna dziś swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków. Ta część wizyty następcy Viktora Orbana w Polsce śledzić będzie Katarzyna Mynaczyk. Kasiu, co dokładnie wydarzy się w Krakowie i jaki jest dalszy plan pobytu premiera Węgier w Polsce?
3: Wizyta na Wawelu rozpocznie się po południu. Delegacja ma zwiedzić katedrę wawelską i spotkać się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Zaplanowano też złożenie wieńców, m.in. przy pomniku świętego Jana Pawła II, przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobie króla Stefana Batorego. W czasie przejazdu premiera wystąpią jedynie niewielkie utrudnienia w ruchu i jego chwilowe wstrzymanie. Po Krakowie premier Węgier koleją pojedzie do Warszawy, gdzie spotkać ma się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowę z nim zapowiedział też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na koniec swojej wizyty w Polsce odwiedzi Gdańsk. Tam planowane jest spotkanie z Lechem Wałęsą.
2: To była Katarzyna Mynarczyk. Dziękuję. Są nowe informacje w sprawie wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Według agencji Reutera za szybkim wydaniem wizy miał stać zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, który miał wydać odpowiednie instrukcje po sygnale od ambasady USA w Warszawie. Reuters podaje, że decyzja miała zostać podjęta w trybie pilnym z powołaniem się na względy bezpieczeństwa narodowego. Prokuratura Krajowa sformułowała wobec Ziobry 26 zarzutów związanych głównie z zamieszaniem wokół Funduszu Sprawiedliwości. Już dziś na Stadionie Śląskim zagra Metallica. Występ legendy na żywo zobaczy 70 tysięcy fanów. Bilety wyprzedały się w błyskawicznym tempie. Już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a w środku limitowane gadżety.
4: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
5: kostki do grania na gitarze.
4: Miłość do zespołu kosztuje.
2: Dla kierowców spore utrudnienia, zakazy zatrzymywania się wokół stadionu i zamknięty wjazd na pobliskie osiedle. To już teraz. Od 16 ruchem kierować będzie policja od strony Chorzowa. Nie będzie można skręcić pod stadion. Parking kosztuje 100 zł i miejsc na pewno zabraknie. Dlatego warto wybrać tramwaj, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
6: Posiadacze biletów na koncert mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.
2: Przed i po koncercie w Katowicach uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów. Otwarcie bram o 16. Metallica zacznie show o 20.30. Zespół wraca na Stadion Śląski po 18 latach. Młoda alpaka, która urodziła się w warszawskim ZOO, ma już imię. 3-tygodniowa samiczka będzie się nazywała Suzy. Warszawski Ogród Zoologiczny poinformował, że w plebiscycie wzięła udział rekordowa liczba 25 tysięcy głosujących.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Możecie spodziewać się utrudnień na trasie S8. Drogowcy wymieniają asfalt na odcinku między węzłami Ławiszyńska i Marki. Prace mają być prowadzone głównie w nocy. W związku z remontem część autobusów pojedzie objazdami, mówi Tomasz Kunert z ZTM.
8: Połączenia będą utrzymane, natomiast autobusy będą pomijały część przystanków.
7: Roboty potrwają do piątku i podobnie będzie przez następne noce aż do soboty. Wtedy remont na tym odcinku ma się zakończyć, a końca wszystkich prac możemy spodziewać się przed wakacjami. Przenosimy się do Otwocka. Policjanci zatrzymali 2 19-latków podejrzanych o porzucenie psów w lesie. Mieli oni przywiązać zwierzęta do słupa i zostawić bez wody i jedzenia. Według śledczych powodem była przeprowadzka i chęć pozbycia się zwierząt. Grozi im do 3 lat więzienia. Zaglądamy jeszcze do stołecznego ZOO, a tam pracownicy zapraszają na 30. urodziny najstarszego na świecie mrówkojada żyjącego pod opieką człowieka. Impreza odbędzie się jutro przed domkiem mrówkojadów. W programie zaplanowano tort dla jubilatki oraz pokaz karmienia.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
7: W Warszawie dzisiaj przez cały dzień wciąż możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Będzie spore zachmurzenie, ale ma także pojawiać się słońce. Temperatura wyniesie maksymalnie 19 stopni. Do tego wiatr jest łagodny i ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest wciąż podobna pogoda, ale temperatura pójdzie nieco w górę. Za to suchego dnia możemy spodziewać się już w piątek, a weekend wstępnie szykuje się nawet upalny.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Jestem, cześć Kuba.
0: Cześć Ola, przepraszam, że ja mam taki dzisiaj głos ochrypnięty, jakbym był bosmanem na statku.
1: Co ty już dzisiaj robiłeś, powiedz.
0: No właśnie, wiesz co, powiem ci, że nie wiem, chyba mnie przewiało tutaj w drodze do...
1: A może śpiewałeś jakieś utwory tego zespołu, o którym dziś porozmawiamy?
0: Nie, ale śpiewałem kolędy. To jest typowe w maju, że śpiewam kolędy.
1: A dlaczego?
0: No dlatego, że ja odkryłem pewien punkt styczny pomiędzy twórczością zespołu, o którym będziemy już za chwilę mówili w cyklu Białe Kruki, a pomiędzy kolędami. No, jest pewien taki punkt.
1: To ciekawe.
0: I wcale nie chodzi tutaj o bydlęta klękają, cuda cuda ogłaszają.
1: Nie?
0: Tak, nie. Nie chodzi też o Mizerna cicha, Stajenka licha. Ani
1: a może
0: nie...
1: o Chwała na wysokości?
0: No może tak, ale nie chodzi o to, że bo uboga była, rondel z głowy zdjęła. Tak to leciało, prawda?
1: Nie, nie mogę z tobą, nie no, mogę no, tak, raz tu
0: tak,
1: z tobą.
0: Tak to leciało.
1: Dobra, no. I wiesz co, ja muszę chwilę odetchnąć no, przed tym naszym
0: wykonem,
1: programem.
0: Tak zwanym.
1: Wykonem. Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: Te surówki są po prostu niesamowite. Uwielbiam klasy karaoke od Dire Straits. W Rock Radio za 28 minut będzie 13, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole zaproponowanym przez Ele w komentarzu na Facebooku, czyli o zespole Lorient.

0: to jest polskim, warszawskim zespołem gothic metalowym.
1: Tak, warszawskim, a nawet polskim zespołem.
0: Zgadza się. No. Od 95 do 2005 roku tworzyli.
1: Tak.
0: Po czym znowu od 2013
1: tworzą.
0: Tworzą, tak jest.
1: To są czasy dość istotne tutaj, proszę Państwa.
0: Co tu jeszcze? Dyskografia. Na swoim koncie mają 3 płyty.
1: Długo grające, tak zwane long playe.
0: I jedno demo.
1: Dokładnie tak, no. No i ostatnia płyta długo grająca w ich dorobku nosi tytuł Sny moje.
0: I pochodzi z 2018 roku.
1: I my tutaj nie bez przyczyny podkreślamy, że zespół Lorient to jest zespół warszawski, a nawet polski, dlatego że w historii muzyki rozrywkowej było jeszcze parę innych zespołów o takiej nazwie. A dlaczego?
0: Dlatego, że nazwa odnosi się do książek Tolkiena.
1: Właśnie. Naszego starego, dobrego drucha, tak? Zresztą przy okazji możemy pozdrowić tych muzyków zespołu Marillion. To też jest nazwa zakoszona.
0: O!
1: No, Silmarillion, tak?
0: No.
1: To skąd się to wzięło? To przecież Fish tego nie wymyślił.
0: No. No nie.
1: No właśnie.

0: Kuba, no. Jak brzmi zespół Lorien?
1: Zespół Lorien, moim zdaniem, przepraszam wszystkich urażonych, ale brzmi jak typowy polski gothic metal. Czy tam gothic rock, gothic metal, bo
0: no,
1: tak.
0: Ale ty nie przepraszaj.
1: Mnie się kojarzy to z dokonaniami zespołów. Kloster Keller, tutaj panią Anię Ortodox pozdrawiamy, ale również z dokonaniami zespołu Arthrosis, Delight i Moonlight, takie były zespoły. Wszędzie tam panie śpiewały w tych zespołach. Ale co odróżnia zespół Lorien od reszty tej hałastry gotyckiej? No co?
0: Skrzypce.
1: Tak.
0: I lira korbowa.
1: Takie właśnie rzeczy w ich instrumentarium były. Czyli moim zdaniem to było tak, że to właśnie oni przygrywali dzieciąteczku na lirze, prawda? Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi, tak? A później, a dopiero później anioł pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi, tak? Moim zdaniem tak to było.
0: Ty weź powiedz lepiej, kto wchodzi w skład zespołu.
1: No właśnie, od samego początku w tym składzie jest taki trzon tej kapeli, czyli gitarzysta i wokalista Piotr Kazała. I prawie od samego początku jest również pani wokalistka Inga Habiba, która dołączyła kilka miesięcy po powstaniu tej właśnie kapeli. No i jak dołączyła, to już została w tym składzie. Ja muszę powiedzieć, przepraszam od razu, wiem, Ola, że to ci się może nie spodobać.
0: Dlaczego?
1: No bo to,
0: co może nie spodobać, to boję
1: może
0: się.
1: Bo to może zabrzmieć źle, ale ja bym chciał tylko powiedzieć, że pani Inga pięknie śpiewa i tak też wygląda.
0: O, to bardzo miłe. To pozdrawiamy panią Ingę.
1: Tak, tak.
0: Jasne, jak najbardziej.
1: No, bo wiesz, Ola, w obecnych czasach to jest tak, że nawet nie można z komplementu po prostu, wiesz, złożyć na ręce koleżanki z pracy, bo zaraz cię posądzą o molestowanie, no. To jest piekło mężczyzn, proszę państwa. Ja tu mówię językiem faktów. No, taka jest prawda, no. Tu się nie ma co czarować. A jak już zacząłem stalkować panią Ingę i na internecie, to ja też dotarłem do informacji przy okazji, przypadkowo zupełnie, że zespół Lorien ma normalnie swoje konta na Facebooku, na Instagramie i nawet dość regularnie koncertują.
0: Na coś ten twój stalking się przyda.
1: No, raz kiedyś.
2: Białe kruki klasyki rocka.

Numer, przy którym ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu. Klasy karaoke od R.E.M. w Rock Radio, prosto z końcówki lat 80., żeby ten wtorek był jeszcze przyjemniejszy. Za 17 minut będzie 13, a my już za chwilę posłuchamy kolejnego wielkiego hitu właśnie z drugiej połowy lat 80. i to będzie kawałek, który jest uznawany w licznych rankingach za jedną z najlepszych piosenek w historii szeroko pojętej muzyki rozrywkowej. I po drugie, doczekał się on wielu remiksów i coverów, między innymi w wykonaniu Johnego Cash'a czy Marilyna Mansona. A po trzecie, pochodzi z 7. legendarnej płyty studyjnej Depeche Mode, Violator. Już za chwilę właśnie numeru Depeche Mode posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: No po takiej dawce energii to chyba kawę pić nie trzeba. Klasy karaoke o Talking Heads. W newsach o 13 porozmawiamy z fanami Metaliki, którzy już czekają na koncert tej kapeli pod Stadionem Śląskim w Chorzowie, a po 13 posłuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru prosto z pierwszej połowy lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13:00 posłuchamy bardzo klimatycznego numeru The Police. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Zestrzelony dron nad Estonią. Mamy pierwsze informacje w tej sprawie. Sztuczna inteligencja po obu stronach przy rekrutacji pracowników. Polskie matki są coraz starsze. GUS podał nowe dane o powiększaniu się polskich rodzin.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek informacje z Estonii. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Henno Pevkur. Jak dodał, najprawdopodobniej był to dron ukraiński. Nowy premier Węgier Peter Modziar rozpoczął wizytę w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż następcy Viktora Orbana po wygranych wyborach. Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050 mówi, że liczy na dobre relacje z nowym rządem w Budapeszcie, choć jak dodaje, nie zabraknie tematów, w których oba kraje będą się różnić.
3: Tutaj bym się nie spodziewał na każdym froncie
4: kontakty gospodarcze z Rosją. Tak?
3: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, dostęp do surowców, które są sprowadzane przez Polskę. Myślę, że to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
2: Swoją wizytę w Polsce węgierski premier zaczyna w Krakowie. Później pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Coraz więcej firm, ale i kandydatów używa sztucznej inteligencji przy rekrutacji pracowników. Prawie połowa poszukujących pracy korzysta z nowych technologii, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące AI, mówi ekspertka Pracuj.pl Anna Goreń.
5: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
2: Firmy raczej nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV czy przygotowania się do rozmowy, ale wykorzystywanie jej w trakcie rozmowy dopuszcza już tylko 3% poszukujących pracowników. Kobiety w Polsce rodzą pierwsze dziecko średnio w 31 roku życia. To 5 lat później niż jeszcze 25 lat temu. Mimo to Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie. Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wynika z nich także, że wzrosła liczba dzieci pozamałżeńskich. Obecnie to już ponad 28%, podczas gdy w latach 80. było to średnio niespełna 5%. Utrudnienia dla kierowców, gratka dla fanów. Dziś jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w Polsce. Zespół Metallica po 18 latach znów zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncert czeka m.in. Grzegorz Koziół.
6: Metallica występowała w Polsce kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 1991 roku u boku AC/DC. Wszystkie koncerty gromadziły dziesiątki tysięcy fanów, dlatego organizatorzy dzisiejszego wydarzenia spodziewają się pełnej frekwencji. W 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
2: Policja zachęca do przejazdu komunikacją miejską, ponieważ w związku z koncertem kierowcy muszą liczyć się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu. Dla osób z biletem na Metallicę przejazdy są bezpłatne dziś od 13 do 1 w nocy.
0: Pogoda.
2: Sporo dziś chmur, ale nie wszędzie, bo na zachodzie świeci piękne słońce. Przelotny deszcz może pojawić się zwłaszcza po południu, na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie i tam możliwe burze. A na termometrach od 12 do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, do 18 stopni w centrum i 23 na Podlasiu i Polesiu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Za każdym razem, kiedy słyszę te pierwsze uderzenia perkusji w tym numerze, to się uśmiecham i no i się zaczynam żwawiej ruszać. Tak właśnie działa ten kawałek na mnie. To klasyka rocka George'a Harrisona w Rock Radiu, 20 minut po 13. A propos numerów, które mają bardzo charakterystyczny perkusyjny beat, no to już za chwilę posłuchamy sobie jednego z pierwszych, no i w sumie też największych hitów U2. I ta partia perkusji jest na tyle charakterystyczna, że została ona później pożyczona i to nieraz przez innych artystów, a mam tutaj na myśli chociażby producenta hip-hopowego, który ukrywa się pod pseudonimem DJ Shadow, a także przez panów z zespołu Red Hot Chili Peppers. Już za chwilę YouTube, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

jest numer, którego naprawdę bezkarnie można słuchać również we wtorek. Na szczęście nikt tego jeszcze nie sprawdza. Klasyka rocka od The Cure w Rock Radio. A propos właśnie dni tygodnia różnych, to można sobie zrobić na przykład piątek w środę albo sobotę w środę, a to za sprawą zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM, w którym co środę odbywają się open mic'i, czyli takie imprezy, na których może wystąpić każdy komik. O co chodzi z tym piątkiem w środę? No o to, że panuje tam taka atmosfera, że można się poczuć tak, jakby trwał weekend, albo jak weekend miał się za moment rozpocząć. Na open mic może wpaść każdy, również w roli występującego. Wystarczy przygotować sobie kilka minut zabawnego, stand-upowego materiału. No i jak pewnie się domyślacie, na takich open micach możemy spodziewać się głównie początkujących komików, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się też jakiś znany stand-uper z testem swojego premierowego materiału. Ten open micowy wieczór poprowadzi Zbychu Grabowski. Start jutro o 19, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy 7-minutowego niesamowitego numeru Pink Floyd w Rock Radio.

0: To jest numer, który za każdym razem funduje mi powrót wspomnień z czasów podstawówki. To klasyka rocka, no doubt. W newsach o 14 sprawdzimy, kto ukradł blachę z zabytkowego pałacu w Lubuskiem, a po 14 posłuchamy sobie jednego z największych rockowych hitów końcówki lat 80. w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 zapuścimy sobie kultowy kawałek Midnight Oil, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Zestrzelony obcy dron, który wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Policja na tropie złodziei blachy z zabytkowego pałacu. Wałęsa i Buzek z nową nagrodą Unii Europejskiej.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Łotewskie wojsko informuje o wtargnięciu obcego drona w przestrzeń powietrzną Łotwy. Podrywane zostały myśliwce NATO patrolujące przestrzeń powietrzną trzech państw bałtyckich. Ruch pociągów na granicy wschodniej został wstrzymany. Mieszkańcom m.in. Krasławia, Preili, Lucyna, Rzeżyc oraz ich okolic nakazano szukanie schronienia w budynkach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni powietrznej w szkołach zawieszono trwające egzaminy z języka ojczystego. Łotewski minister obrony informuje, że był to najprawdopodobniej dron ukraiński. Dwaj Polacy znaleźli się wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odebrali dziś w Strasburgu europejskie ordery zasługi przyznawane po raz pierwszy w historii. Unia w ten sposób postanowiła honorować osoby, które nie tylko wierzyły w ideę zjednoczenia Europy, ale efektywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł o nazwie wybitnego laureata, Buzek o nazwie honorowego.
3: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla Was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego. To, co udało się zrobić, to dzięki Wam. Dziękuję Wam.
2: Mówił tuż po wręczeniu orderu Jerzy Buzek. Na liście nagrodzonych znaleźli się również Wołodymir Załański i Angela Merkel. Łącznie 20 nazwisk z całego kontynentu. Policja zatrzymała podejrzanych o kradzież blachy z zabytkowego pałacu w Jernatowie w Lubuskiem. Mieli tego dokonać nieraz. Dwóch zatrzymanych w wieku 29 i 33 lat skusiła miedź, z której wykonano dach, a traktowali zabytek jako stałe źródło swojego dochodu. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Nie tylko pielęgniarki szkolne, ale także położne sprzeciwiają się zmianom w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Uważają, że mogą one osłabić ich zawód i pogorszyć jakość opieki nad pacjentami. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że zmiany mają jedynie ułatwić kształcenie i wejście na rynek pracy, o czym Szymon Kępka.
4: Samorząd pielęgniarek i położnych krytykuje m.in. pomysł uproszczenia nauki zawodu i likwidacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, mówi Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
5: Czy stać nas na marnotrawienie takich cennych umiejętności i doświadczenia zawodowego?
4: Pielęgniarki mówią też o brakach kadrowych w systemie ochrony zdrowia, mówią o zmieniającej się demografii. Zwracają uwagę, że część doświadczonych położnych nie ma dziś łatwej drogi do zmiany swojego zawodu na pielęgniarkę, mimo że takich właśnie pracowniczek brakuje. Gabriela Hoffman z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie.
6: Położne straciły pracę. Pracują jako salowe. Nie każda chce ukończyć kurs, bo będzie zatrudniona wtedy na dużo gorszych warunkach niż po licencjacie pielęgniarstwa.
4: Projekt proponowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Te potrwają miesiąc.
2: Satelita Smile wystartował nad ranem z europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Sonda przez 3 lata będzie obserwować pole magnetyczne Ziemi i zorze polarne. Pierwszy sygnał wysłany z satelity już został skutecznie odebrany. To wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i Chińskiej Akademii Nauk.
0: Pogoda.
2: Burze możliwe dziś w skrajnych punktach, bo na południowym zachodzie kraju oraz na północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu możliwe wszędzie, a zachmurzenie dziś umiarkowane, miejscami duże, trochę więcej słońca na zachodzie kraju. Na termometrach do 14 stopni na północy, ale także na Podhalu do 18 w centrum, do 23 na Podlesiu i Podlasiu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalinowski.

Jak dla mnie jeden z najlepszych gitarowych riffów w historii szeroko pojętego hard rocka to AC/DC w Rock Radiu, 21 minut po godzinie 14, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który trafił na płytę grupy Electric Light Orchestra Discovery, czyli ich 8 album studyjny, i to proszę sobie wyobrazić, że trafił w ostatniej chwili. Jeff Lynne, czyli lider tej kapeli, napisał tę piosenkę dosłownie rzutem na taśmę i napisał ją w zasadzie tylko dlatego, że na powstającej płycie uznał, że jest zbyt mało energetycznych, takich głośnych numerów, i w sumie bardzo dobrze się stało, że tak uznał, dlatego że ten kawałek stał się ostatecznie jednym z największych hitów tej kapeli. Już za chwilę Electric Light Orchestra, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: To jest numer, w którym ja czuję taką weekendową atmosferę. To klasyka rocka od Beka w Rock Radio. I jeżeli właśnie w takim klimacie chcecie rozpocząć weekend, no to zagłosujcie na rockradio.pl na ten numer, bo to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Kolejne 201 notowanie już w piątek po 18, a do tego czasu możecie wpływać na kształt tego notowania na rockradio.pl. Możecie głosować na swoich faworytów. Jest tam 50 propozycji. To są między innymi numery Aerosmith, zespołu IRL czy Big Cyc, ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne typy i również szczegóły i instrukcje i wszystkie potrzebne informacje znajdziecie także na rockradio.pl. Klasyczna dziesiątka startuje w piątek po 18, a my codziennie od poniedziałku do piątku w Rock Radio słuchamy właśnie o tej porze, czyli o 14.30 kolejnych propozycji do niej, żebyście wiedzieli, na co warto oddać głosy. Już teraz, no moim zdaniem, jeden z lepszych coverów w historii muzyki rockowej to The Rolling Stones w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

Jaki jest przepis na przebój Bruce'a Springsteena? No należy oczywiście zatytułować numer tak, żeby zaczynał się od słowa Born. A jaki jest przepis na przebój zespołu Jam? Należy tak nazwać piosenkę, żeby jej tytuł kompletnie nie kojarzył się z tekstem, z refrenem w żadnym wypadku. Już za chwilę właśnie taki numer, który często jest mylnie nazywany pierwszymi słowami refrenu, natomiast jego tytuł jest zupełnie inny. Tak, ja wiem, że tutaj namieszałem, zakręciłem, ale już za chwilę wszystko stanie się jasne, kiedy posłuchamy sobie tego wspomnianego największego, chyba największego przeboju Jamu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

No i takie numery usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Saxon. W newsach o 15 sprawdzimy, za ile jutro będziemy tankować na stacjach benzynowych, a po 15 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który będzie szukać rock'n'rollowca dnia. Podsyłajcie mu swoje historie pod numer 2244066 albo w głosówkach na Messengerze. Do zgarnięcia dzisiaj kubek Rock Radia i najnowsza płyta Foo Fighters Your Favorite Toy. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jeszcze wieczorem po 22 w programie Niezły Gość Rock Radia. Przypomnimy moją rozmowę z aktorem Krystianem Pestą. No i słyszymy się także jutro od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: No dzień dobry, Turysiak Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15:00 przypomnimy sobie genialne kawałki Bon Jovi, Supertramp i nie tylko, ale teraz sprawdzamy newsy i pogodę.
2: Polacy wśród pierwszych laureatów nowej europejskiej nagrody. Ceny maksymalne paliwa wzrosną jutro w porównaniu do dziś. Czas planować wakacje dzieciom. Rodzicom pomagają miasta.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Europarlamencie w Strasburgu wręczono po raz pierwszy europejskie ordery zasługi. Otrzymali je m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz były premier Jerzy Buzek. Na miejscu w Strasburgu jest Tomasz Ruchowski z redakcji zagranicznej. Tomasz, powiedz, jak uzasadniano przyznanie orderów polskim politykom?
3: Jak tłumaczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, nowy order zasługi, nowy, bo wręczany jest po raz pierwszy, dostają te osoby, które pomogły budować Europę.
4: When it was difficult.
3: Nagradzamy tych, którzy, gdy było trudno, a efekt był nieznany, postanowili przewodzić, podejmowali decyzje, mając świadomość, że mogą nie widzieć ich skutków.
4: They might never see.
3: Wałęsa dostał order pierwszej klasy, tak jak prezydent Wołodymyr Zełenski, nieobecny tu w Strasburgu, oraz Angela Merkel, co nie wszystkim się podoba, bo była kanclerz Niemiec, była wyrozumiała wobec Rosji. Z kolei Buzek dostał nagrodę drugiej klasy, podobnie jak między innymi szef watykańskiej dyplomacji Pietro Parolin.
2: Przebywający w Strasburgu mogą dodatkowo wybrać się na nową interaktywną wystawę poświęconą Jackowi Kuroniowi. Jest powiązana z listopadową premierą filmu Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. Jutro ceny maksymalne paliw wzrosną w porównaniu do dzisiejszych. Litr benzyny 95 ma kosztować się nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 7,07 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Przepisy umożliwiające regulowanie cen paliwa w kraju zostały przedłużone i obowiązują do końca maja. A w Niemczech stacje paliw niechętnie stosują się do regulacji. U naszych zachodnich sąsiadów obowiązują zasady, że ceny paliw można podnosić tylko raz dziennie. Jednak nie stosuje się do tego, co piąta stacja benzynowa w Niemczech. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 17 jest rannych po ataku w centrum miasta Pryłuki w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. W obwodzie Charkowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby zginęły 2 osoby, a 12 jest rannych. Rakieta balistyczna wystrzelona przez Rosjan uszkodziła m.in. jeden z zakładów przemysłowych, a także centrum handlowe, supermarket oraz sprzęt strażacki. Aktualnie lekarze udzielają wszystkim potrzebującym niezbędnej pomocy. Już połowa maja za nami, dlatego rodzice zaczynają intensywnie myśleć nad wakacjami swoich dzieci i zapewnieniem im w tym czasie opieki. Spędzenie wolnego czasu na każdą kieszeń organizuje po raz 8 miasto Bydgoszcz. To półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Koszt udziału w jednym turnusie wynosi około 300 zł w zależności od formy wyżywienia, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Marta Stachowiak.
5: Jeden uczeń może uczestniczyć w jednym albo w dwóch tygodniowych turnusach. Półkolonie będą realizowane w 8 terminach i tak jak co roku ta oferta jest bardzo bogata, począwszy od zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne.
2: Aby wziąć udział w półkoloniach, konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej bydgoskiej szkoły oraz bydgoskiej karty miejskiej lub metropolitalnej karty uczniowskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Kobieta, która ugotowała męża. To forma dramatu z elementami komedii. Tam lawiny śmiechu i łzy występują naprzemiennie. To też opowieść o miłosnym trójkącie i intrygującej sztuce kłamstwa. Start w czwartek o 19:00. Z kolei Żoliborski Dom Kultury zaprasza na wydarzenie pod nazwą Planszownia. To miejsce nie tylko dla zaawansowanych graczy, ale także dla amatorów. Wśród wielu tytułów będzie można znaleźć coś dla siebie. Start zaplanowano w piątek o godzinie 18:00. Tego samego dnia szykuje się również 7. Festiwal Street Foodu w Ursusie. Do spróbowania będą potrawy z całego świata, od burgerów po egzotyczne przysmaki. Będzie także muzyka, strefa relaksu i atrakcje dla najmłodszych. Start o 15:00 w Parku Czechowickim.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Słońce i chmury dziś, na zmianę przelotny deszcz, a burze na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie Polski. Umiarkowanie ciepło do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, do 18 stopni w centrum i 23 na północnym wschodzie. Jutro słoneczniej i cieplej, do 17 stopni na Pomorzu i w Kotlinach Górskich, do 20 w centrum i 23 na Polesiu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński. Rock.

Supertramp, It's Raining Again w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. No, jak to mawiał klasyk, nastał dzień dzisiejszy, 19 maja, no to jest właśnie ten dzień, kiedy Metallica ponownie odwiedza nasz kraj. Dzisiaj panowie w towarzystwie rewelacyjnej Gojiry zagrają na stadionie w Chorzowie, na słynnym kotle czarownic, Stadion Śląski oczywiście. Jeżeli zmierzacie właśnie na ten koncert w stronę Chorzowa, no to pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale w międzyczasie możecie też stać się rock'n'rollowcem dnia. Zresztą nie tylko ci, którzy jadą na koncert. W ogóle wszyscy, którzy mają na to ochotę, mogą podzielić się z nami swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą, godną anteny Rock Radia. No a za to zawsze jest nagroda. Dziś, tak jak wczoraj, mam dla was fantastyczny zestaw pod postacią kubka z logiem Rock Radia, a także płyty Foo Fighters, najnowszej płyty Your Favorite Toy. No to gdzie się z nami kontaktować? Jak zawsze pod numerem 22444066, no i za pomocą wiadomości głosowych na Messengerze Rock Radia. No i czekam na wasze najbardziej pokręcone, no powalone można by powiedzieć, historie z życia wzięte, godne anteny Rock Radia. Czekam na rock'n'rollowce dnia, a my teraz posłuchajmy pięknej rockowej ballady od Deep Purple, Soldier of Fortune w Rock Radio.

fantastyczna klasyka rocka od zespołu Asia, czyli Hit of the Moment. W Rock Radiu najlepsza właśnie klasyka rocka. A już za chwilę przysłuchamy się dźwiękom trochę z folku angielskiego, a trochę też i z folku irlandzkiego. Gary Moore, bo to o nim mowa, połączy je mistrzowsko w jeden kawałek. No i przeniesiemy się tym samym do roku 87. Także nigdzie nie uciekajcie, no i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.

Lucy in the Sky with Diamonds, czyli The Beatles w Rock Radio. The Beatles, którzy chcieli w latach 60. chyba coś ukryć, pewien ciekawy przekaz nam dać, no bo nie można było wtedy pewnych rzeczy walić wprost, że tak powiem. Natomiast ja wam powiem zupełnie wprost, że na stronie rockradio.pl możecie jak zawsze znaleźć coś ciekawego do poczytania, nie tylko o muzyce, na przykład o największych kawałkach lat 90. czy 80., ale też możecie poczytać na przykład o filmie, który zarobił 240 milionów dolarów, a Polacy go pokochali. A mowa tutaj o Szklanej Pułapce części drugiej, chociaż część pierwsza też była naprawdę rewelacyjna. Kto wie, czy nie lepsza nawet od dwójki. W każdym razie dzisiaj o tym filmie właśnie możecie na naszej stronie poczytać, a przy okazji też dowiedzieć się, gdzie w łatwy sposób można znaleźć sobie go do pooglądania. Na naszej stronie też są quizy, jeżeli chcielibyście coś porozwiązywać, no albo można też nadrobić zaległości z rozmów z niezłymi gośćmi. A my w Rock Radio teraz z kolei mamy na rozkładzie Tilt. Jeszcze będzie przepięknie.

No ciekaw jestem, czy Steve Perry zgodziłby się na taki duecik ze mną, jakby tylko słyszał, jak to, jak ja tutaj słyszałem, śpiewałem ten kawałek Journey. No to kto wie, może by chciał, ale szanse na to są jak zwykle 50 na 50. Ja bym pewnie, że chciał, a on nawet o tym nie wie. Don't Stop Believin' to Journey, oczywiście w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a już za chwilę będziemy mieli takie wtorkowe słowo na niedzielę, na wtorkowe popołudnie od Bad Religion. Coś będzie o Panu Jezusie. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock Radio, klasyka polskiego rocka od Manamu, czyli Kocham Cię, Kochanie Moje, a my już dojeżdżamy do 16. Za chwilę newsy, a w nich dowiecie się, gdzie będzie można przejechać samochodem przez Nowy Most. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio, to wszystkiego się dowiecie.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 16 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od Motley Crue z końcówki lat 80. Tylko wcześniej sprawdźmy newsy.
2: NATO donosi, że prowadzi dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią. Od Wawelu szef węgierskiego rządu rozpoczął wizytę w Polsce. Stolica buduje boiska przed bardzo ważną czerwcową imprezą.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią przez rumuńskie F-16, informuje NATO. Sojusz zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Estońska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drona. Minister obrony Estonii poinformował, że była to prawdopodobnie ukraińska maszyna. Rozpoczęła się wizyta szefa węgierskiego rządu w Polsce. Peter Madziar na początek pierwszej zagranicznej podróży i pierwszej podróży do Polski wybrał Kraków, ale planuje jeszcze odwiedzić Warszawę i Gdańsk. Jego krakowską wizytę, która ma charakter prywatny, śledzi Katarzyna Mynaczyk. Kasiu, powiedz, co jeszcze w planach ma dziś premier Węgier.
3: Po krótkim spacerze po rynku głównym i spotkaniu z mieszkańcami wieczorem szef węgierskiego rządu pociągiem wyruszy do Warszawy. Tam rozpocznie się już część polityczna tej wizyty, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem czy marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na koniec wraz z szefem polskiego rządu uda się do Gdańska, gdzie między innymi złoży kwiaty pod pomnikiem stoczniowców. Tam zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie z Lechem Wałęsą. Z Polski premier Węgier wyruszyć ma do Wiednia i po rozmowach z rządem austriackim pociągiem wróci do Budapesztu.
2: Przybywa miejsc w żłobkach. W kwietniu było ich prawie 272 tysiące, a więc o 45 tysięcy więcej niż w grudniu 2023 roku. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, do końca tego roku będzie ich łącznie 326 tysięcy, a to oznacza, że blisko 80% dzieci w wieku żłobkowym będzie miało możliwość korzystania ze żłobka. Samochody mogą już jeździć nowym mostem w Ciechanowie na Mazowszu. Przeprawą można przejechać nad rzeką Łydynia. Poprzedni wysłużony most został rozebrany. Był uciążliwy dla kierowców, wymuszał ruch naprzemienny samochodów. Nowy, łączący centrum miasta z dzielnicą przemysłową, jest 3 razy większy. Wielka budowa ruszyła u stóp warszawskiego Pałacu Kultury. Tymczasowe boisko powstaje obok Teatru Rozmaitości i nowego Centrum Warszawy. Odbędzie się tu na początku czerwca koszykarski Mundial 3x3. O Mistrzostwach Świata w cieniu remontu opowiada Błażej Kulesza.
4: Arena, gdzie zmierzą się koszykarze, powstaje w samym sercu Warszawy.
5: Rozważaliśmy inne lokalizacje.
4: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
5: Lokalizacje przed Teatrem Wielkim, bądź na Starym Mieście przy fontanach. Ale wie pan co, ostatecznie ten element dźwigów, budów, centrów takich pieszych, on bardzo pasuje do tej odmiany koszykówki.
4: Impreza ma udowodnić, że stolica to dobry kandydat do goszczenia tej największej sportowej imprezy świata, czyli Igrzysk Olimpijskich. Dziwi jednak fakt, że odbędzie się ona w cieniu remontów.
6: Panie redaktorze, i znowu pan szuka dziury w całym.
4: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
7: Ta impreza, koszykówka 3x3, to przede wszystkim jest wielka szansa promocji Polski.
4: Na ostatniej światowej sportowej imprezie, jaką stolica gościła 2 lata temu, czyli Super Puchar UEFA, Warszawa zarobiła około 64 milionów złotych.
2: Do Warszawy zjedzie 40 najlepszych drużyn świata w koszykówce 3x3.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Garnizonu Sztuki. Możecie się tam wybrać na spektakl Pozytywni. To szalona opowieść o tolerancji, akceptacji i poszukiwaniu szczęścia. Na scenie zobaczymy Magdalenę Boczarską, Janusza Habiora czy Olgę Bołądź. Start w czwartek o 19. Teraz sportowa propozycja. W niedzielę będziecie mogli skorzystać z treningu biegowego przez Puszczę Kampinoską. Dla pierwszych 50 uczestników przewidziano gadżety i regeneracyjny poczęstunek. Początek o godzinie 10.30 na Polanie Opaleń. A jeżeli nie lubicie biegać, to możecie wybrać się na straszny spacer po Starówce. Uczestnicy usłyszą przerażające historie, od których włos jeży się na głowie. Dowiedzą się też, jaka jest najstraszniejsza wersja legendy o bazyliszku, czy jakie makabryczne formy leczenia stosowano kiedyś w stolicy. Start w niedzielę o godzinie 14 na Placu Zamkowym.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Padać dziś może jeszcze przelotnie, jedynie burze możliwe na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju. Słońce na zmianę z chmurami, do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, do 18 w centrum i 23 na wschodzie. Jutro słoneczniej i cieplej, do 17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich, do 20 w centrum i 23 na wschodzie.
0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

I to jest właśnie ten rock and roll, czyli Free All Right Now. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a jeśli wy czujecie w sobie rock and rolla i odwaliliście, bądź wasi znajomi coś odwalili niedawno, albo jakiś czas temu coś głupiego, śmiesznego, albo przypałowego, no to można przy okazji też zostać rock and rollowcem dnia. Tak jest, jak co dzień poszukuję takiej osoby, która zechce podzielić się z nami swoją najbardziej przypałową historią, albo też i zasłyszaną, ewentualnie zawidzianą, że tak powiem, a za to jak zawsze jest też nagroda, kubek Rock Radia i najnowsza płyta Foo Fighters Your Favorite Toy. Także naprawdę niezły zestaw mam dzisiaj dla was. 2 2 4 4 0 66, pod tym numerem możecie właśnie opowiadać o swoich sytuacjach. Można też nagrywać nam wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia. Czekam na wasze opowieści różnej treści, a my ruszamy dalej z Marillion. Beautiful teraz w Rock Radio.

No przy takiej klasyce rocka życie od razu nabiera zupełnie innego tempa. To Blondie i Call Me w Rock Radio. To tempo też jest oczywiście bardzo ważne, kiedy chcecie przecisnąć się przez korki, które na pewno teraz gdzieś tam musi część z was pokonywać, a ci, którzy już dawno siedzą w domu albo pracują zdalnie, ewentualnie prowadzą biurze, na przykład z szafy, bo czemu nie, no to gratulacje. Macie już wszystko, czego chcieliście, a macie też możliwość posłuchania jeszcze więcej klasyki rocka, bo już za moment pojawią się tu U2, Jefferson Airplane i nie tylko. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio.

Jefferson Airplane, Somebody to Love. Wspaniała pocztówka z przeszłości, z roku 67, tak nawiasem mówiąc, czyli epoka dzieci, kwiatów, no i wolnej miłości. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. My natomiast teraz wybiegnijmy w przyszłość, ale nieznacznie, bo dziś po godzinie 22, jak zawsze, będziecie mogli liczyć na audycję Niezły Gość. I dziś Kuba Kaleta porozmawia z aktorem Krystianem Pestą, między innymi, którego możecie kojarzyć z serialu Becha, Wiorysta, spektaklu Pułapka na myszy, czy filmu Simona Kossak. No i panowie sprawdzą, co Pułapka na myszy ma wspólnego z Becha, Wiorystą. Ujawnią też parę szczegółów związanych z serialem Heweliusz. No i zupełnie przypadkowo wywołają do tablicy aktora Andrzeja Zielińskiego i łódzkich raperów OSTR-a i Wallace'a. To dziś będzie się działo po 22 w audycji Niezły Gość, kiedy Kuba Kaleta porozmawia z Krystianem Pestą. Ale teraz to jest teraz, no i słuchamy tego, co właśnie teraz mamy na playliście. Zapytaj mnie, czy cię kocham. Proste słowa, a jakże wymowne. Republika w Rock Radio.

No przy takim kawałku to nie sposób usiedzieć. Od razu lata się po całym pomieszczeniu. Ja na przykład po studiu sobie trochę pobiegałem, a wy, no mam nadzieję, że nawet w samochodzie mieliście odrobinę miejsca, żeby gdzieś tam nogi wam polatały. To Iron Maiden i Run to the Hills w Rock Radio. Pamiętajcie, że jednak jak jesteście w samochodzie, no to bezpiecznie, oczy przed siebie i obie ręce na kierownicy. Tak, żeby nie było na mnie. Natomiast za chwilę w Rock Radio posłuchamy Heja czy Fine Young Cannibals, także nigdzie nie znikną.

0: trójce.
1: Przelotny deszcz z burzami możliwy dziś jeszcze na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z silnym wiatrem i lokalnie też gradem. Uwaga na krajowej 62 na odcinku Radziejów-Brześć Kujawski. Tutaj wystrzeliła opona w ciężarówce. Obowiązuje tu ruch wahadłowy.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Good Thing, a my już powoli zbliżamy się do 17. Za chwilę newsy, z nich dowiecie się, gdzie dziś mogą jeszcze wystąpić burze. Potem jeszcze więcej świetnej rockowej muzy. Będzie też kolejny odcinek cyklu W mgnieniu rocka. Także pozostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński. Zaraz po 17:00 zapuścimy sobie klasykę rocka od Lady Punk z ich debiutanckiego albumu, ale teraz pora na newsy.
2: Przed burzami w ponad połowie kraju ostrzegają synoptycy. W Polsce jest już nowy węgierski premier, to jego pierwsza zagraniczna wizyta. Fani Metalliki gotowi na wieczorny koncert.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alert obowiązuje w 9 województwach w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. IMGW do 23:00 przewiduje gwałtowną pogodę, w tym silny deszcz, a lokalnie grad w województwach dolnośląskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim i pomorskim. Myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona, prawdopodobnie ukraińskiego, w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Estonii. Według lokalnych mediów bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Varsjorf na południu kraju. W sprawie trwa dochodzenie, o czym informuje NATO. Premier Węgier Peter Madziar rozpoczął w Polsce swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków, a jutro Warszawa. Peter Madziar jutro spotka się z prezydentem, premierem i marszałkiem Sejmu. Później pojedzie jeszcze do Gdańska, gdzie ma zobaczyć się z Lechem Wałęsą, o czym Maciej Kluczka.
3: To nie jest wyłącznie wizyta kurtuazyjna. Peter Madziar zabiera ze sobą grupę ministrów, tak by od początku mówić o możliwych polach współpracy. Problem w tym, że Madziar nadal chce współpracować gospodarczo z Rosją, wytyka Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
4: Donaldowi Tuskowi nie powinno się to podobać.
5: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, do surowców, które są sprowadzane przez Polskę.
3: Odpowiada wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
5: Ale to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
3: W tym czasie premier Madziar prowadzi też negocjacje z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy.
2: Były prezydent Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odebrali w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwszy Europejski Order Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Otwierając ceremonię, szefowa Roberta Metsola podkreśliła, że Unia Europejska nie została nam podarowana, ale została zbudowana traktat po traktacie, kryzys po kryzysie, po zniszczeniach II wojny światowej, by zbudować silniejszą i lepszą Europę. Europejski Order Zasługi ma uhonorować tych, którzy postanowili odbudować Europę. Metallica wystąpi dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach gigantycznej trasy. Koncert tego zespołu to wielki metalowy rytuał i spotkanie kilku pokoleń fanów ciężkiego grania, o czym Grzegorz Kozioł.
6: Pierwszy raz na Metallice?
7: Nie, już tu 18. Teraz zaczynamy pierwszy od Chorzowa, jeszcze będziemy 4 razy. Cardiff, Londyn.
6: Co jest takiego w Metallice?
8: Dobre brzmienie. Wszystko, czego można szukać w muzyce, jest w Metallice.
7: Ona zakochana w Jamesie.
9: Miłość dla Jamesa.
7: Ale i wybaczam.
10: Ja jestem opiekunką syna 10 i 12 lat. Ja Metalliki nie słucham, ale oni słuchają.
2: Metallica występowała w Polsce już kilkanaście razy, a w Chorzowie 3-krotnie. Ostatnio w 2008 roku na Stadionie Śląskim. Obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
0: Pogoda.
2: Dziś wieczorem do późnych godzin nocnych możliwe są burze na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie Polski. Jutro dzień słoneczny i ciepły, do 17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich, do 20 stopni w centrum i 23 na Polesiu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Genialna klasyka rocka od Fleetwood Mac w Rock Radio, a my teraz zaglądamy do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Tym razem zaglądamy do roku 1945. To właśnie wtedy zakończyła się II wojna światowa. I dokładnie 19 maja 1945 roku, czyli równo 81 lat temu, w Londynie na świat przyszedł Peter Dennis Blandford Townshend, gitarzysta i autor tekstów The Who. Na co dzień woli by mówić do niego Pete. Urodził się w muzykalnej rodzinie, a pierwszą gitarę otrzymał mając 12 lat. Słuchał dużo bluesa, a do jego ulubionych artystów należeli John Lee Hooker czy Bo Diddley. Pete Townshend napisał znaczną większość utworów The Who, w tym najważniejsze hity jak My Generation, Pinball Wizard czy Baba O'Reilly. Jest też jednym z pionierów formy rock opery, a album Tommy z 1969 stał się dziełem przełomowym i doczekał się adaptacji filmowej i musicalowej. Podobnie zresztą było z Quadrophenia. Styl gry Pita Townshenda to nie tylko potężne rytmiczne uderzenia akordów czy solówki, ale też charakterystyczny windmill, czyli efektowny ruch ręką, który przypomina obracające się skrzydło wiatraka. Poza tym Pit słynie także z niszczenia gitar. Jak sam przyznał, wzięło się to z przypadku. Na jednym z pierwszych koncertów The Who niechcący zahaczył gitarą o niski sufit. Uszkodził instrument, a reakcja publiczności sprawiła, że później przerodziło się to w sceniczny rytuał.

0: Co warto zaznaczyć, to to, że Pete Townshend wymieniany jest nie tyle jako gitarowy wirtuoz, co jeden z najważniejszych architektów muzyki rockowej. Nawet Brian May z Queen przyznał kiedyś, że Townshend właściwie wynalazł rockową gitarę.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.

Pogoda ma w końcu być podobno coraz lepsza, ma być też coraz cieplej, to pewnie będzie też i więcej ognisk. A jak ogniska, to wiadomo, że ten klasyk dżemu. Whisky, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Za chwilę posłuchamy sobie kawałków Whitesnake czy Genesis, a za kilka minut będzie też pora na to, żeby wyłonić w końcu dzisiaj rock'n'rollowca dnia. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Genesis, No Son of Mine. Jest rok radio, jest klasyka rocka. Natomiast teraz pora w końcu wyłonić rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która może pochwalić się nam swoją lub cudzą pokręconą historią z życia wziętą. Takie historie zgłaszacie pod numerem 22244066 lub za pomocą wiadomości głosowych na Messengerze Rock Radia. A do zgarnięcia dzisiaj mam dla was kubek ceramiczny, no i płytę Foo Fighters. Halo, halo, słucham.
1: Cześć, tu dzwoni Hania z Poznania. Jakiś czas temu byłam na konferencji, takiej konferencji, gdzie się spotykają wszyscy pracownicy z Polski. No i wiadomo, jak to na konferencji, poza spotkaniem integracyjnym, tą najważniejszą częścią, są jeszcze kwestie zawodowe. I właśnie w takiej jednej kwestii zawodowej mieliśmy zaprezentowany nowy program do weryfikacji danych, taki program statystyczny do analizy danych. Po już wszystkich tych algorytmach, z którymi nam kazano się zapoznać, przeszli pracownicy, autorzy tego programu do już części praktycznych. I mieliśmy wprowadzać dane i prowadzący pokazuje nam, tu wprowadzajcie dane, tu wprowadzajcie i tak dalej. I już skończył, a za chwilę coś mu się przypomniało. Uwaga, zanim wprowadzicie, najpierw użyjcie gumki. Gumka to była ikonka do wymazywania starych danych.
2: Rock'n'rollowiec dnia w

to taki kawałek w sam raz na drogę. Jedziecie i zapętlacie to sobie, tak jak to było zresztą w jednym serialu. Ci, co oglądali Jak poznałem waszą matkę, doskonale wiedzą, o czym mówię. The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Jest rock radio, jest klasyka rocka z roku 88, a my za chwilę przeniesiemy się do 74 roku, no i sprawdzimy, jak wtedy zespół Jethro Tull brzmiał. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację rock radia.

0: drodze.
1: Burze z silnym wiatrem i ulewami oraz lokalnie gradem możliwe jeszcze dziś na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Tutaj obowiązują alerty przed burzami. Awaria ciężarówki na A4 może jeszcze utrudniać jazdę w stronę Wrocławia. Uwaga, w okolicach węzła Krzyżowa. A w Chorzowie dziś jedźcie ostrożnie. W rejonie Stadionu Śląskiego obowiązują zmiany w ruchu w związku z koncertem Metaliki.
0: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio Heart, czyli legendarne siostry Wilson. All I Wanna Do Is Make Love To You. Bardzo ładny rym jest tutaj zachowany w tym kawałku. My już powoli dojeżdżamy do 18:00. Za chwilę będą newsy, po nich jeszcze więcej klasyki rocka. Także pamiętajcie, żeby nigdzie nie znikać, no i być cały czas na łączach z naszą rockradiową aplikacją.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński po 18 w waszych głośnikach zagoszczą Toto, Ira i nie tylko, a wcześniej pora na newsy i pogodę.
2: Już po rozmowie szefów MON-u i Pentagonu na temat żołnierzy USA. Wojsko o dronach zauważonych na Lubelszczyźnie. Pomorski samorząd chce wspierać lokalne smaki. Będzie przyznawać certyfikaty.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska, a na początek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po telefonicznej rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem. Rozmowa dotyczyła obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Jak przekazał szef MON, żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, a Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Mieszkańców wschodniej części województwa lubelskiego zaniepokoiły latające im nad głowami drony. W środku dnia bez żadnej informacji wcześniej. A że to tereny tuż przy granicy z Ukrainą, więc mogli mieć powody do niepokoju. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dopiero po południu zamieściło w mediach komunikat, że są to ćwiczenia systemu obrony powietrznej, które potrwają do środy. Biorą w nich udział jednostki sił powietrznych i wojsk lądowych.
2: Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskiem. Jak podała policja, odnaleziono i wydobyto na powierzchnię ciało mężczyzny. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. A do wypadku doszło dziś rano. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby. To tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by wypocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy. Czwarta nie dopłynęła do brzegu. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą doznał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii doszło w ostatnią sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. I na koniec zmieniamy temat. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni, mówi marszałek Mieczysław Struk.
4: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak. To jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
2: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
0: Sport w Rock Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pep Guardiola odejdzie z Manchesteru City. Najbardziej utytułowany szkoleniowiec w Europie pożegna się z angielskim klubem wraz z końcem sezonu, ogłosiły media z Wysp. Jego następcą ma zostać Enzo Maresca. Guardiola w Manchesterze pracował dekadę, wywalczył 6 tytułów mistrza Anglii i wygrał upragnioną w klubie Ligę Mistrzów. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Via Reggio do Massy. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio.
0: Pogoda.
2: Do wieczora miejscami na północnym wschodzie i południowym zachodzie możliwe burze, a jutro pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na zachodzie, południowym wschodzie i na północy. A termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rock Radio, klasyka polskiego rocka, czyli Ira i mój dom, czyli taki szary obraz tego, co działo się na początku lat 90. Jak to dobrze, że dzisiaj możemy zupełnie inaczej spojrzeć na miejsce, w którym żyjemy, czyli na Polskę po prostu. Natomiast dziś po godzinie 22 na pewno też będzie kolorowo, bo jak zwykle będzie audycja Niezły Gość i dzisiaj Kuba Kaleta porozmawia z aktorem Krystianem Pestą, którego kojarzyć możecie na przykład z serialu Behawiorysta, spektaklu Pułapka na myszy czy filmu Simona Kossak. No i Kuba z Krystianem sprawdzą, co Pułapka na myszy ma wspólnego z Behawiorystą. Ujawnią też parę szczegółów związanych z serialem Heweliusz. O, to dla mnie jest naprawdę wielka gratka, więc sam chętnie posłucham. No i Kuba z Krystianem także zupełnie przypadkowo wywołają do tablicy aktora Andrzeja Zielińskiego, a także łódzkich raperów OSTR-a i Wallesa. Przypominam, audycja Niezły Gość w Rock Radio. Zapraszam w imieniu Kuby Kalety, ale teraz też nigdzie się nie ulatniajcie, bo słuchamy The Cardigans, Erase, Rewind w Rock Radio.

0: Między innymi dzięki temu kawałkowi panowie z ZZ Top całemu światu przypomnieli o sobie i o swoich brodach, no i przypieczętowali też tym samym status wielkich rockowych gwiazd. Give Me All Your Lovin' jest Rock Radio i jest klasyka rocka. To był rok 83 i płyta Eliminator. I my sobie jeszcze w latach 80 pogrzebiemy, tym razem przy klasyce rocka od Foreigner z początku tej dekady, także nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

Rock Radio, wspaniała klasyka rocka od Nirwany, czyli All Apologies. Takie właśnie rzeczy mamy dla was tym bardzo późnym popołudniem z Rock Radiem. No już można by powiedzieć, że jest to wieczór, więc to też dobra pora, żeby wam przypomnieć o głosowaniu na klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Przed nami notowanie numer 201 waszej ulubionej listy przebojów. Ostatnio na pierwszym miejscu mieliśmy Manam i Boskie Buenos. A jak to się ułoży w tym tygodniu? Jak zwykle wszystko w waszych rękach. No i można między innymi na Nirwanę zagłosować, tym razem z kawałkiem Rape Me, ale są też inni wspaniali artyści. Jest Status Quo, Guns N' Roses, Bob Marley, In Excess, T-Love, no i nie tylko. Od wyboru do koloru. Możecie też w międzyczasie sami proponować nam swoje pomysły co do kawałków i artystów, które mogłyby pojawić się w trakcie takiego notowania. Cały czas czekamy na wasze propozycje. Wszystkie te informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my lecimy teraz dalej z klasyką rocka Perfect, a Kysz, Biała Mysz w Rock Radio.

No można by powiedzieć, że to jest taki kawałek z serii jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. AC/DC i Money Talks w Rock Radio, najlepsze klasyka rocka. I przy okazji też warto wspomnieć, skoro o pieniądzach mowa, że panowie drukowali swoje dolary właśnie z okazji promowania płyty The Razor's Edge, na której właśnie ten kawałek się pojawił. Natomiast my zupełnie bez pieniędzy możemy sobie tutaj słuchać klasyki rocka zupełnie za darmo. Za chwilę pojawią się tu Emigranci, Van Morrison i nie tylko. Także pamiętajcie, by pozostać z nami i mieć na łączach aplikację Rock Radia.

0: drodze.
1: Burze z silnym wiatrem i ulewami, a miejscami z gradem mogą dziś jeszcze utrudniać jazdę w niektórych regionach. W Chorzowie koncert Metaliki i utrudnienia wokół stadionu, a na trasie S19 na Lubelszczyźnie, uwaga, między węzłami Kraśnik Północ, Kraśnik Południe, osobówka wjechała w bariery i tutaj mogą być jeszcze spore utrudnienia na pasie w stronę Lublina.

0: Absolutna legenda Eagles, Hotel California w Rock Radio. Za chwilę będą newsy, bo zbliża się 19, a zaraz po nich zgadliście jeszcze więcej klasyki rocka. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Torysiek Brzeziński po 19:00. Przypomnimy sobie wspaniałą klasykę rocka od Electric Light Orchestra, Blue Oyster Cult i nie tylko. A teraz newsy i pogoda.
2: Jutro tankowanie będzie droższe niż dziś. Premier Węgier w drodze do Warszawy, dziś gościł w Krakowie. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Jutro maksymalne ceny benzyny i diesla będą wyższe niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 52 grosze. Za benzynę 98 7 zł. 7 groszy, a za olej napędowy równo 7 zł za litr. Tym samym tankowanie będzie jutro droższe o 10-15 groszy na litrze, zależnie od rodzaju paliwa. Nowy premier Węgier Peter Modzior zakończył swoją wizytę w Krakowie. Na Wawelu spotkał się z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Podczas spaceru Drogą Królewską na Rynek Główny został powitany przez prezydenta Aleksandra Michalskiego przed Urzędem Miasta. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją zagraniczną podróż przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
3: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i związek polsko-węgierski.
2: Węgierski premier jedzie właśnie pociągiem do Warszawy, gdzie jutro ma spotkać się m.in. z premierem i prezydentem. A na koniec swojej wizyty Peter Modzior poleci z Donaldem Tuskiem do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Przed nami burzowy wieczór. Ostrzeżenia obowiązują dla części Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz województwa lubuskiego, a także dla części województw mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy w tej sprawie. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisać. Oprócz tego wystawią też krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska.
4: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
2: Krytykowane są natomiast zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. Ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen. Mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
5: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
2: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł. Na jakie ceny możemy liczyć w szczycie truskawkowego sezonu?
5: 15-12 to jest, myślę, że do osiągnięcia.
2: Na giełdzie w Broniszach są też już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień. Młoda kapusta kosztuje 3 zł, młode ziemniaki i ogórki 4-5 zł, rzodkiewki od 1,5 do 2 zł, a pomidory malinowe po 7 zł.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zmagający się z kontuzją nadgarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. W kadrze znalazł się jej długoletni kapitan i lider, 41-letni Cristiano Ronaldo. Tegoroczny mundial będzie jego 6. w karierze.
0: Pogoda.
2: Jutro na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego przelotny deszcz na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio Klasyka Rocka od Blue Oyster Cult. Natomiast teraz pora na spotkanie z, no właśnie, z kimś, kto w swoim repertuarze ma nawet kawałek pod tym tytułem. Spotkanie z Leszkiem Nowakiem ze Sztywnego Palu Azji. On opowie wam teraz o swojej miłości do muzyki z lat 80.
1: Wiadomo, ja jestem zafascynowany latami 80. i nieraz na koncertach zdarza mi się powiedzieć, że to są w zasadzie najpiękniejsze lata w ogóle w muzyce światowej, bo no co wiadomo, że wcześniej powstawały bardzo wartościowe rzeczy, przede wszystkim nowe rzeczy, tak? Ale chodzi mi tutaj bardziej o różnorodność tej muzyki i to była naprawdę muzyka, to były naprawdę piosenki, które miały tekst i miały muzykę, tak? Bo jak to stwierdzono, że piosenka musi posiadać tekst i muzykę. I tutaj naprawdę te rzeczy w latach 80. były wartościowe. W latach 90. też. Nie można powiedzieć, że lata 80. tylko i wyłącznie. Ale dla mnie te lata 80. są jakby głównym korzeniem tego, co potem się we mnie działo. Nie będę ukrywał, że moją fascynacją to był od zawsze i mimo wszystko dalej jest. Wracam bardzo często do słuchania piosenek zespołu Queen, bo Mercury był dla mnie takim cichym idołem, a jeżeli chodzi o muzykę i cały kształt piosenek zespołu Queen, to bardzo mi się podobały przede wszystkim chórki, które właśnie myśmy też może troszeczkę w prymitywny sposób, ale też wprowadzali w naszych piosenkach.
0: Nie powiedziałbym, że w prymitywny, tylko po prostu w wasz, no, bardzo charakterystyczny
1: sposób. Ale człowiek, wiesz, no chciałby tak samo, a potem odkrywa swoje słabości i mówi, nie, no to się chyba jednak tak nie uda, przynajmniej nie teraz.
0: A jeśli chcecie przypomnieć sobie całą moją rozmowę z Leszkiem Nowakiem ze Sztywnego Palu Azji, to na stronie rockradio.pl ją znajdziecie w formie podcastu. A skoro o Queen była mowa, no to zagrajmy teraz ich kawałek i to właśnie z lat 80. A Kind of Magic w Rock Radio.

Billy Idol, Rebel Yell. Czy ja muszę dodawać coś więcej? No wiadomo, że nie, bo muzyka sama się broni. Jest rock radio i jest klasyka rocka. I za chwilę będzie jej jeszcze więcej. W waszych głośnikach pojawią się Rainbow, Bon Jovi, Black Sabbath i nie tylko. Sami słyszycie, że po prostu warto zostać z nami i mieć włączoną cały czas aplikację rock radia.

Nie ma to jak ballady od Bon Jovi podczas tego wtorkowego wieczoru. Always jest rock radio, jest klasyka rocka. I tak wieczorem, kiedy robi się już zupełnie luźniej, to warto wejść zawsze na stronę rockradio.pl, bo tam można na przykład zagłosować na klasyczną dziesiątkę rock radia. Można też sprawdzić nowości w kinach Helios i przy okazji sprawdzić, jak wygrywa się bilety od rock radia właśnie na takie seanse. Można też coś poczytać o hollywoodzkim klasyku, który zarobił 240 milionów dolarów i w Polsce zrobił sobie wielką popularność. Albo też możecie poczytać o tym, na który film czekają Polacy. I że to może być najlepsze dzieło 2026 roku. To i więcej znajdziecie na stronie rockradio.pl. Przypominam, że tam nas też można słuchać, a można też i posłuchać sobie rozmów z niezłymi gośćmi. My teraz w Rock Radio natomiast mamy na rozkładzie Black Sabbath i Paranoid.

0: Ależ to jest energia, prawdziwa petarda. Journey, Separate Ways, Worlds Apart. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Natomiast my za chwilę przeniesiemy się do lat 70. i sprawdzimy, jak to Eric Clapton coverował J.J. Cale'a. Genialny kawałek o pewnej używce, a naszą używką, pamiętajcie, jest klasyka rocka, której tu nigdy nie zabraknie, o ile zostaniecie z nami i będziecie mieć włączoną aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

rock radio Foo Fighters i Everlong, czyli brzmienie lat 90. A już za chwilę będzie 20. Jak zwykle o tej porze będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w kraju i na świecie. A po newsach posłuchamy sobie Heya, The Pretenders, Johna Lee Hookera i nie tylko. Także pozostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Mamy już 20, więc to na mnie pora. Wielkie dzięki za dziś. Rysiek Brzeziński na razie, a teraz jeszcze sprawdzamy newsy i pogodę.
2: Rozmowy przedstawicieli Polski o obecności żołnierzy USA. Jutro demonstracja Solidarności w Warszawie. Będą utrudnienia. Zakażony wirusem Ebola lekarz będzie leczony w Niemczech.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie, oświadczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem. W tej samej sprawie szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła spotkał się dziś z dowódcą sił USA i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem, który zapewnił, że wycofanie z Europy 5000 amerykańskich żołnierzy nie osłabi możliwości obronnych sojuszu. Amerykański wojskowy wyjaśnił, że europejskie kraje przez ostatnie lata mocno rozbudowały swoje możliwości obronne i dlatego Amerykanie mogą już zmniejszać swoją obecność na kontynencie. Odkąd rotacyjna brygada, która teraz wraca bez zastępstwa, pojawiła się w 2022 roku, wiele wydarzyło się w sojuszu. Po pierwsze, sojusznicy bałtyccy, Polacy i wielu innych naprawdę rozbudowali swoją lądową siłę bojową. O tym, że do Polski nie trafi około 4000 żołnierzy USA, którzy mieli tu przyjechać na 9-miesięczną zmianę, poinformowały kilka dni temu amerykańskie media. Spore utrudnienia szykują się jutro w Warszawie. W samo południe z Placu Zamkowego przed Sejm ruszy manifestacja Solidarności. Wezmą w niej udział także politycy PiSu. Ma to być sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej i działań rządu. Pierwsze utrudnienia rozpoczną się zanim marsz wyruszy. Niewykluczone, że policja zamknie trasę WZ. Autobusy i tramwaje pojadą objazdem przez Most Gdański. Zamknięty będzie Trakt Królewski i sąsiednie ulice, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej.
3: Dla osób podróżujących po stolicy utrudnienia mogą pojawić się również na ulicach przyległych do trasy przemarszu manifestantów.
2: Uczestnicy zatrzymają się po drodze przed Pałacem Prezydenckim, a cała demonstracja ma potrwać do 16. Zarażony w Afryce śmiercionośnym wirusem Ebola, amerykański lekarz będzie leczony w Niemczech. Ma zostać przetransportowany specjalnym medycznym samolotem z Demokratycznej Republiki Konga do Berlina, prawdopodobnie jeszcze dziś, późnym wieczorem. Wraz z nim przyleci jeszcze 6 innych osób, które także mogą być zakażone. W Kongu zmarło już ponad 130 osób zarażonych wirusem Ebola. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie określiła tę epidemię jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. Dwaj Polacy wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej, Lech Wałęsa i Jerzy Buzek, odebrali dziś w Strasburgu Europejskie Ordery Zasługi, przyznane po raz pierwszy w historii. Unia honoruje w ten sposób osoby, które nie tylko wierzyły w ideę Zjednoczonej Europy, ale też aktywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł wybitnego laureata. Jak mówił, teraz czas na młodych.
4: Tylko teraz jak nakłonić ludzi, żeby wam się chcieć to budować? Cały problem, że wam się nie chce chcieć. Jakby wam się chcieć, to byśmy wydyskutowali, jakie rozwiązania, jak przekonać demagogów i jak zająć miejsce mądrych ludzi w mądrym miejscu.
2: Oprócz Lecha Wałęsy, członkiem Europejskiego Orderu Zasługi zostali też Angela Merkel i Wołodymyr Zełenski.
0: Pogoda.
2: Na termometrach jutro od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na zachodzie, południowym zachodzie i na północy.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, z tej strony Krystian Pesta.
2: W 2025 roku swoją premierę będzie miał serial Heweliusz na Netflixie. W obsadzie m.in. Magdalena Różdżka, Michał Żurawski i Konrad Eleryk. I to jest dramat, to będzie dramat katastroficzny, inspirowany historią zatonięcia promu Jan Heweliusz na Morzu Bałtyckim w 1993 roku. No i to jest tyle, co udało mi się dowiedzieć na ten temat.
1: Mi się wiele nie dowiesz.
2: Nie.
1: Myślę, że nie, tam jest bardzo to strzeżone. To jeśli jakby masz po drugiej stronie mnie jako rozmówcy, to co mu na pewno mogę powiedzieć, że było to realizowane z ogromnym rozmachem i w miejscach, w których to było kręcone i jak, a propos podejścia i profesjonalizmu tego, ale niewątpliwie tej historii należy się to, żeby była tak zrealizowana i żeby widzowie jakby zobaczyli to wszystko. Ja mogę też tylko powiedzieć, że no, zgromadzona jest tam niesamowita obsada i ludzie, którzy na pewno dają dużą część siebie dla tego projektu. I trzecia rzecz, że dla mnie współpraca z Jankiem Cholubkiem za każdym razem jest jakimś takim złotem i bardzo się cieszę, że możemy ze sobą pracować za każdym razem i może nie mam tam jakiegoś wielkiego postawionego zadania akurat w Heweliuszu, ale to, że robimy już kolejną rzecz ze sobą razem i kolejne już też sezony Roysta, które mamy na swoim koncie, to ja to sobie niezwykle cenię za każdym razem i że jakby gdzieś tam Janek też o mnie pamięta i że ja mogę być za każdym razem częścią tego projektu.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole zaproponowanym przez Ele w komentarzu na Facebooku, czyli o zespole Lorient.

0: to jest polskim, warszawskim zespołem gothic metalowym.
1: Tak, warszawskim, a nawet polskim zespołem.
0: Zgadza się. No. Od 95 do 2005 roku tworzyli.
1: Tak.
0: Po czym znowu od 2013
1: tworzą.
0: Tworzą, tak. Tak jest.
1: To są czasy dość istotne tutaj, proszę Państwa.
0: Co tu jeszcze? Dyskografia. Na swoim koncie mają 3 płyty.
1: Długo grające, tak zwane long playe.
0: I jedno demo.
1: Dokładnie tak, no. No i ostatnia płyta długo grająca w ich dorobku nosi tytuł Sny Moje.
0: I pochodzi z 2018 roku.
1: I my tutaj nie bez przyczyny podkreślamy, że zespół Lorient to jest zespół warszawski, a nawet polski, dlatego że w historii muzyki rozrywkowej było jeszcze parę innych zespołów o takiej nazwie. A dlaczego?
0: Dlatego, że nazwa odnosi się do książek Tolkiena.
1: Właśnie. Naszego starego, dobrego druha, tak? Zresztą przy okazji możemy pozdrowić tych muzyków zespołu Marillion. To też jest nazwa zakoszona.
0: O!
1: No, Silmarillion, tak?
0: No.
1: To skąd się to wzięło? To przecież Fish tego nie wymyślił.
0: No nie.
1: No właśnie.

0: Kuba, no. Jak brzmi zespół Lorien?
1: Zespół Lorien, moim zdaniem, przepraszam wszystkich urażonych, ale brzmi jak typowy polski gothic metal. Czy tam gothic rock, gothic metal. Bo
0: no
1: tak,
0: ale ty nie przepraszaj.
1: Mnie się kojarzy to z dokonaniami zespołów. Kloster Keller, tutaj panią Anię Ortodoks pozdrawiamy. Ale również z dokonaniami zespołu Arthrosis, Delight i Moonlight. Takie były zespoły. Wszędzie tam panie śpiewały w tych zespołach. Ale co odróżnia zespół Lorien od reszty tej hałastry gotyckiej? No co?
0: Skrzypce.
1: Tak.
0: I lira korbowa.
1: Takie właśnie rzeczy w ich instrumentarium były. Czyli moim zdaniem to było tak, że to właśnie oni przygrywali dzieciąteczku na lirze, prawda? chwała na wysokości, a pokój na ziemi, tak? A dopiero później anioł pański sam ogłosił w te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi, tak? Moim zdaniem tak to było.
0: Dobra, ty weź powiedz lepiej, kto wchodzi w skład zespołu.
1: No właśnie, od samego początku w tym składzie jest taki trzon tej kapeli, czyli gitarzysta i wokalista Piotr Kazała. I prawie od samego początku jest również pani wokalistka Inga Habiba, która dołączyła kilka miesięcy po powstaniu tej właśnie kapeli. No i jak dołączyła, to już została w tym składzie. Ja muszę powiedzieć, przepraszam od razu, wiem, Ola, że to ci się może nie spodobać.
0: Dlaczego?
1: No bo to,
0: co może nie spodobać, to boję
1: może
0: brzmieć, się.
1: Bo to może zabrzmieć źle, ale ja bym chciał tylko powiedzieć, że pani Inga pięknie śpiewa i tak też wygląda.
0: O, to bardzo miłe. To pozdrawiamy panią Ingę.
1: Tak, tak.
0: Jasne jak najbardziej.
1: No, bo wiesz, Ola, w obecnych czasach to jest tak, że nawet nie można z komplementu po prostu, wiesz, złożyć na ręce koleżanki z pracy, bo zaraz cię posądzą o molestowanie, no. To jest piekło mężczyzn, proszę państwa. Ja tu mówię językiem faktów. No, taka jest prawda, no. Tu się nie ma co czarować. A jak już zacząłem stalkować panią Ingę i na internecie, to ja też dotarłem do informacji przy okazji, przypadkowo zupełnie, że zespół Lorien ma normalnie swoje konta na Facebooku, na Instagramie i nawet dość regularnie koncertują.
0: Na coś ten twój stalking się przydał.
1: No, raz kiedyś.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Cześć, z tej strony Krystian Pesta.
2: Niedawno, czyli 23 listopada, premierę miał spektakl Pułapka na myszy,
1: tak,
2: w którym też występujesz. Reżyseruje go Artur Tyszkiewicz, a na scenie zobaczymy m.in. Magdalenę Zawadzką, Milenę Suszyńską, Magdalenę Szajbal, no i ciebie.
1: Tak.
2: I to jest sztuka na podstawie tekstu Agaty Christie, czyli no klasyka literatury kryminalnej. Ty grasz tam rolę trotera.
1: Tak, sierżanta.
2: I co ty tam robisz?
1: Przyjeżdżam w pewnym momencie do pensjonatu, żeby rozwiązać zagadkę. Tak sobie myślę teraz, jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć za wiele. Rozwiązuję zagadkę, bo dziwnym trafem jest zbieg okoliczności, że morderstwo, które było dzień wcześniej na pannie Maureen Lyon, ma jakiś związek z mieszkańcami, którzy są dzisiaj w tym pensjonacie Maxwell Manor. Czyli on musi ustalić, kto z tych ludzi zna i był zamieszany w sprawę Longridge Farm, która miała miejsce wiele lat temu, w której trójka sierot zostaje przez kuratele sądu przekazana innemu państwu, którzy zagłodzili jedno z dzieci i ono zmarło na skutek zagłodzenia i złego traktowania. Więc jakby te dwie sprawy mają ze sobą absolutne połączenie i te osoby, które są dzisiaj w tym pensjonacie, nieprzypadkowo się w nim znajdują i ktoś to najprawdopodobniej właśnie wymierzy karę za to, co wydarzyło się wiele lat temu, za to, co wydarzyło się wczoraj i te wszystkie pokłosia, o których jakby właśnie między innymi reżyser Artur Tyszkiewicz mówił, bo to jest niesamowite, jak ten utwór też jest bardzo pojemny. A propos roli dzieciństwa naszego i to, jaki ktoś zadał ból w dzieciństwie albo czego nie otrzymaliśmy w dzieciństwie, pewnego rodzaju ciepła, miłości, ma swój efekt dzisiaj. Tak samo jest w przypadku behawiorysty, że ten mój Horst Zeiger nie doświadczył ciepła i miłości w dzieciństwie i zobacz, gdzie to dzisiaj ma swój wentyl, jakby jak można stworzyć zbrodnię doskonałą, tak zaplanować to skrupulatnie, żeby może w końcu wyczyścić się z tego bólu całego, który miał miejsce wiele lat temu, odciąć to grubą kreską, żeby rozpocząć w ogóle nowe życie. Więc ja widzę gdzieś to połączenie między tym wszystkim i to jest niesamowite, że ta Agata Christie również to wypunktowała, a Artur też stara się to wyciągnąć na deski, że to nie jest tylko kryminał, tam jest tylko coś więcej.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, czyli ja, a przed drugim mikrofonem jest Niezły Gość Rock Radia, bo to jest program Niezły Gość, a tym niezłym gościem dzisiaj jest Krystian Pesta. Cześć.
2: Cześć, czyli ja.
1: Tak,
2: cześć.
1: Czyli ty, no. Aktor, znany na przykład z takich produkcji serialowych jak Belfer, Royst 1983, ale również aktor teatralny. A może przede wszystkim aktor teatralny?
2: Nie wiem, jakoś ja tak nie lubię rozgraniczyć. Ja teraz już jakoś tak doszedłem do takiego miejsca, w którym uważam, że film, serial i teatr jest absolutnym dopełnieniem, że chciałbym zawsze dążyć do takiego złotego środka i utrzymywać wszystkie te rzeczy razem ze sobą, bo chyba to tak naprawdę najbardziej ubogaca ciebie jako aktora i jako człowieka.
1: No to dzisiaj porozmawiamy sobie trochę właśnie o teatrze, trochę porozmawiamy sobie o filmie, trochę o serii, no w ogóle o wszystkim tak naprawdę.
2: O życiu.
1: Pogadamy. Tak, tak. No, myślę, że prędzej czy później tak to się skończy. Niedawno, czyli 23 listopada, premierę miał spektakl Pułapka na myszy,
2: tak,
1: w którym też występujesz. Reżyseruje go Artur Tyszkiewicz, a na scenie zobaczymy m.in. Magdalenę Zawadzką, Milenę Suszyńską, Magdalenę Szejbal, no i ciebie.
2: Tak.
1: I to jest sztuka na podstawie tekstu Agaty Christie, czyli no klasyka literatury kryminalnej. I warto tutaj zaznaczyć, że to jest twój pierwszy spektakl w teatrze Atena.
2: Tak, to jest mój debiut. To jest mój debiut, absolutnie. Nie no, ten spektakl to jest total. Ja pamiętam jedną z takich pierwszych rzeczy, pierwszy tydzień naszych prób i Artur, czyli reżyser i zarówno dyrektor teatru, Artur Tyszkiewicz, mówi, kochani, ten spektakl musi powstać. A my mamy, wiemy, to oczywiście, że powstaje. Nie, on musi powstać, dlatego że już jest wyprzedany. A mówimy, ale my przecież jesteśmy w pierwszym tygodniu próby, raptem przeczytaliśmy dwa razy egzemplarz. Już się wyprzedał. Ludzie po prostu jakby, wiesz, nie mogą się doczekać, bo kryminał, wzięcie kryminału na deski teatru to nie jest taki chleb powszedni, wiesz. Kryminał jest zarezerwowany na książkę albo na dobry film gatunkowy, albo serialu, jest tego bardzo dużo, ale raczej tego gatunku nie używa się w teatrze. I nagle okazuje się, jakim ogromnym walorem jest użycie właśnie kryminału na deskach teatru, bo można bawić się tą konwencją, można mylić tropy widza, widz bawi się doskonale, bo sam zastanawia się, kto zabił, a dowiadujemy się tego w ostatniej scenie finałowej, więc tak naprawdę jest z nami każdy z widzów przez te dwie godziny i sam rozwiązuje tę zagadkę kryminalną, a motywy są najróżniejsze i gubimy je cały czas i podstawiamy inne możliwości, więc podobno w przerwie pomiędzy jednym a drugim aktem jest giełda nazwisk. Widzowie stoją tam na foyer i rozmawiają bardzo głośno o tym, kto zabił.
1: No to podobnie jak w przypadku spektaklu Szalone Nożyczki.
2: No tak.
1: Który też no, jest komedią oczywiście.
2: No jest farsą.
1: Tak.
2: Jest farsą, więc też trochę inaczej. Też jest absolutnie grana, nie? Mhm. Jako ten gatunek. Bo jest siłą rzeczy farsą. Ale tak, no liczy się tak naprawdę scenariusz i ten plot, który zawiązujemy.
1: I powiem ci, że ostatnio rozmawiałem z Martą Ścisłowicz, mhm, która też gra w spektaklu, właśnie kryminalnym spektaklu.
2: Tak.
1: Dziewczyna z pociągu. Z tego,
2: widziałem. W Och Teatrze.
1: Tak, i też właśnie powiedziałem jej, że no to nietypowo właśnie kryminał w teatrze i zastanawiam się przede wszystkim, dlaczego tak mało jest tego typu spektakli.
2: No właśnie, wiesz co, może to jest powoli czas na to, bo myślę, że kryminał bardzo dobrze rozepchał się w naszej świadomości tutaj polskiej kinematografii i jest tego bardzo dużo i to są naprawdę bardzo dobre kryminały. Niektórzy uważają, że może nawet tego już jest tak dużo, że jest pewnego rodzaju przesyt, więc może dla tych, co uważają, że już jest przesyt, gdzie ja uważam nie mniej, że naprawdę celujemy w bardzo dobre gatunkowe seriale i one są świetnie zrobione na poziomie, to może jest czas na realizację ich w teatrze, czyli tych widzów przenieść trochę w inną sytuację i ten dwugodzinny skondensowany spektakl z aktorami na wyciągnięcie ręki, oddziela nas od widza metr, dwa i tak dalej, to może to jest jakiś nowy sposób na spędzanie czasu i żeby te teatry również ryzykowały i poszły po ten gatunek na deski teatru.
1: A czy biorąc pod uwagę fakt, że nie ma właśnie zbyt wielu spektakli no takiej kryminalnej tematyce, to czy to nie była trudność dla was jako dla aktorów, no że nie było tych punktów odniesienia?
2: Nie, bo wiesz, na przykład Pułapka na myszy jest od ponad 60 lat grana z sukcesem w Londynie. To jest najdłużej grany spektakl ever chyba, kiedykolwiek. I ja pamiętam, jak byłem teraz w Londynie, wiedząc, że już robimy Pułapkę na myszy i tam jest niesamowite, jest taki pan z takim wielkim licznikiem i jest, dziś gramy 22 172 spektakl. I on naciska i i zmienia się 173. Więc tam się zmieniły 4 razy obsady już w międzyczasie, wiesz, no bo siłą rzeczy przez 60 lat, ale nie poszedłem świadomie zobaczyć to. I tak samo a propos tego, jak mówisz, innych referencji, żeby móc zobaczyć w teatrze, myślę, że były nam kompletnie niepotrzebne dla zbudowania zachowania tego świata, żebyśmy właśnie sami na własnych zasadach powołali ten pensjonat Monkswell Manor z lat 50. staroangielski, zasypany śniegiem, gdzie wszyscy goście są siłą rzeczy uwięzieni w tym pensjonacie, bo już dzisiaj nikt z niego nie wyjedzie, to zresztą mówi jeden z bohaterów, i nikt już nie przyjedzie, i więc przez te specyficzne okoliczności, jakim jest śnieżyca, oni są uwięzieni, a jeszcze są uwięzieni w takim połączeniu międzyludzkim, że wśród nich też jest jeden morderca, więc to w ogóle bardzo dla mnie fajne, też koresponduje z The Traitors, które teraz było w TVN-ie, że tak samo są ludzie uwięzieni w zamku i tam też jest morderca, który czyha każdej nocy i kogoś jakby dzisiaj odstrzeli, a oni między sobą rozmawiają, kto z nich mógłby być, nie? Więc jakby to jest niesamowite, że mimo, że to powstało już 70 lat temu chyba, to jakby wciąż jest aktualne i jest żywe, bo my ciągle lubimy ten schemat.
1: No właśnie, chciałem też się odnieść do tego, że ten literacki oryginał, ten pierwowzór literacki, czyli opowiadanie Agaty Christie, miało swoją premierę w 1948 roku. Jak się gra do tak starego tekstu? On się zestarzał w ogóle?
2: Nie, jeśli chcemy się absolutnie bawić też tym gatunkiem i tą formą, to absolutnie nie. Ja nie czuję, może to jest też, zawdzięczamy to tłumaczeniu, że nie czujemy, że to trąci myszką.
1: A propos, nomen omen, no.
2: Pułapki na myszy. Nie, jest on absolutnie aktualny. On ma nawet swój taki jakiś mały walor, że ten rodzaj dystynkcji tej staroangielskości, to jest jakieś takie próba tuszowania, że nas wcale to jarzmo tego, że każdy gdzieś czuje oddech na plecach, tego, że zaraz dzisiaj może zginąć, gdzieś jakoś tak lekko, wiesz, daje taką poduszkę, że wiesz, oni ciągle próbują zachować pozory. Tam ten rodzaj klasy i gracji jest, że mnie przecież nie tyka, że ja już czuję, wiesz, oddech zimnej stali noża na szyi, że tak powiem. Więc myślę, że to był dodatkowy walor. To na pewno nie było nam wbrew, przeciw.
1: To jeszcze słowo o twojej roli, bo ty grasz tam rolę trotera.
2: Tak, sierżanta.
1: I co ty tam robisz?
2: Przyjeżdżam w pewnym momencie do pensjonatu, żeby rozwiązać zagadkę. Tak sobie myślę teraz, jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć za wiele. Rozwiązuję zagadkę, bo dziwnym trafem jest zbieg okoliczności, że morderstwo, które było dzień wcześniej na pannie Maureen Lyon, ma jakiś związek z mieszkańcami, którzy są dzisiaj w tym pensjonacie Monkswell Manor. Czyli on musi ustalić, kto z tych ludzi zna i był zamieszany w sprawę Longridge Farm, która miała miejsce wiele lat temu, w której trójka sierot zostaje przez kuratele sądu przekazana innemu państwu, którzy zagłodzili jedno z dzieci i ono zmarło na skutek zagłodzenia i złego traktowania. Więc jakby te dwie sprawy mają ze sobą absolutne połączenie i te osoby, które są dzisiaj w tym pensjonacie, nieprzypadkowo się w nim znajdują i ktoś to najprawdopodobniej właśnie wymierzy karę za to, co wydarzyło się wiele lat temu, za to, co wydarzyło się wczoraj, i te wszystkie pokłosia, o których jakby właśnie między innymi reżyser Artur Tyszkiewicz mówił, bo to jest niesamowite, jak ten utwór też jest bardzo pojemny. A propos roli dzieciństwa naszego i to, jaki ktoś zadał ból w dzieciństwie albo czego nie otrzymaliśmy w dzieciństwie, pewnego rodzaju ciepła, miłości, ma swój efekt dzisiaj. Tak samo jest w przypadku behawiorysty, że ten mój Horst Zeiger nie doświadczył ciepła i miłości w dzieciństwie i zobacz, gdzie to dzisiaj ma swój wentyl, jakby jak można stworzyć zbrodnię doskonałą, tak zaplanować to skrupulatnie, żeby może w końcu wyczyścić się z tego bólu całego, który miał miejsce wiele lat temu, odciąć to grubą kreską, żeby rozpocząć w ogóle nowe życie. Więc ja widzę gdzieś to połączenie między tym wszystkim i to jest niesamowite, że ta Agata Christie również to wypunktowała, a Artur też stara się to wyciągnąć na deski, że to nie jest tylko kryminał, tam jest tylko coś więcej.
1: O behawioryście sobie jeszcze dzisiaj wspomnimy, na pewno jakieś słowo albo dwa. A ja tylko dodam i przypomnę, że spektakl Pułapka na myszy można oglądać w Teatrze Ateneum w Warszawie. Niezłym gościem Rokradia jest Krystian Pesta. Rozmawiamy, o życiu, wychodzi na to.
2: Okazało
1: tak
2: się.
1: Ale już za chwilę pogadamy sobie o filmie Simona Kossak, w którym też można ciebie zobaczyć.
2: Absolutnie.
0: Niezły gość w Rok Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.
3: Hello, Kazik. How are you? Here is LA.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, a przed drugim mikrofonem Krystian Pesta, aktor, który gra m.in. w spektaklu Pułapka na myszy w Teatrze Ateneum w Warszawie, ale także od paru dni można oglądać Krystiana na dużym ekranie w filmie Simona Kossak. Miał on swoją premierę 22 listopada i tutaj wyreżyserował go Adrian Panek, a w obsadzie znaleźli się m.in. Sandra Drzymalska, Jakub Giersza, Agata Kulesza i Borys Szyc. No i teraz tak, ja sobie tutaj nawet zrobiłem taką krótką notkę na temat filmu. No po prostu na Filmweb zajrzałem.
2: Proszę.
1: Nie, chociaż na Filmwebie tam nie było zbyt dużo takich, wiesz, materiałów, więc musiałem zrobić research pogłębiony dziennikarski.
2: Super.
1: No słuchaj.
2: Słuchaj, w końcu jesteś dziennikarzem.
1: No tak, no i tutaj dodaję często, to już taki zgrany żart, więc może nie powinienem mówić, że to jest dziennikarstwo śledcze.
2: Absolutnie. W terenie.
1: Dobra, no w terenie sieci internetu. Dobra, nieważne, bo sucharów nie powinno być zbyt dużo chyba w rozmowie. Dobra, więc tak. Simona Kossak jest, no jak nie trudno się domyślić, film tak zwanym biopikiem, czyli biografią. Po prostu nie lubię tych angielskich wtrąceń.
2: Nie, ładniejszy, bo biograficzny.
1: No tak, ale niektórzy mówią, że to jest biopik. Coś
2: biopik.
1: No, no tak mówię.
2: No, dobrze.
1: No nieważne. Simona Kossak była biolożką, profesorką nauk leśnych, no i taką czarnołowcą w artystycznej rodzinie, dlatego że była córką Jerzego Kossaka, wnuczką Wojciecha Kossaka i prawnuczką Juliusza Kossaka, czyli słynnych malarzy.
2: No łatwo nie miało.
1: No, ale zamiast kontynuować tę rodzinną tradycję, porzuciła wygodne życie w Krakowie i osiedliła się w środku Puszczy Białowieskiej, by tam w spartańskich warunkach badać dziką przyrodę. No i przy okazji też odrzuciła mieszczańskie normy obyczajowe. No więc mamy Simonę Kossak, tak? I ty w tym filmie grasz rolę Krzysztofa.
2: Tak.
1: I co tam robisz?
2: Tak. Nie. To jest super, bo to jest jakby w ogóle początek filmu praktycznie i to pokazuje, w jakim momencie życia Simona jest i to, co mówisz a propos tego, jak mimo wszystko, moim zdaniem, bo ktoś może powiedzieć, jak bardzo łatwo miała w swoim życiu, mając tych wszystkich kosaków na swoich plecach, ale kiedy zaczynasz chcieć robić coś nowego w swoim życiu, coś zupełnie innego od całej tej tradycji rodzinnej, to nie jest ułatwieniem, ani że zbudujesz sobie karierę na tym. Zresztą za każdym razem wydaje mi się, że kiedy masz znanego w rodzinie matkę, ojca, to wszyscy mówią, a udało się mu, no bo tam jakby pociągnął i tak dalej. Ja myślę, że to jest gorsze, to jest jeszcze większe jarzmo do przeciągnięcia, żeby jakby być w tej obecności i czasami opozycji do tej osoby, która jakby jest tam, nie? U ciebie w rodzinie i też już jest znana, no to jest osobny w ogóle temat. W każdym razie Simona w tym momencie jest w takim etapie, że chce robić coś zupełnie innego, jakby tam, kiedy broni się na studiach, oni jej mówią, profesorowie, że czyli panią też interesuje konie. Ona mówi tak, ale żywe. I to jest świetna w ogóle puenta tej historii, że ona nie chce ich malować absolutnie. I teraz ten Krzysztof, żeby też jakby za wiele tutaj nie spalać, tak sobie myślę czasami, gdyby on nie był taki albo nie zrobił tego czegoś wobec Simony, może Simona też wcale nie uciekłaby tak daleko do tej puszczy, bo nie miałaby przed czym uciekać. Może dokonywałaby swoich badań, tak jak zresztą robi to chwilę przed, jeszcze w tej pierwszej scenie, u siebie w domu, badając ryby w akwarium. I może nie uciekałaby praktycznie na drugi koniec Polski, może przed tymi ludźmi z Krakowa. Ale tak sobie myślę z perspektywy, że bardzo dobrze, że się pojawił na jej drodze między innymi Krzysztof i między innymi inni ludzie, bo ona mogła faktycznie uciec sobie tam do tej puszczy, bo tam mogła rozwinąć swoje skrzydła i tam realizować się i stać się tą Simoną Kossak, którą my teraz znamy albo dopiero poznajemy dzięki temu filmowi, bo uważam, że bardzo dobrze, że powstał ten film fabularny, bo dzięki niemu mamy możliwości poznania dzięki temu filmowi biograficznemu, temu biopikowi, poznania niesamowitej tej osoby, którą jest Simona Kossak, i jeśli wiele ludzi jeszcze nie wiedziało, kim ona jest, to ma taką okazję, bo była no niebywale bez precedensu silną osobowością, jednostką, kobietą w tych trudnych czasach, w których jakby zderza się z tymi leśnymi dziadami, dosłownie nomen omen, w garniturach urzędniczych i tak dalej, gdzie jakby musi jak ten taran przejść przez to wszystko, bo chce tam dojść do prawdy, do tego clue, jakim jest właśnie natura.
1: No to jeżeli słuchacze...
2: I to było zdanie podrzędnie, wielokrotnie złożone.
1: No
2: ale poszło.
1: Ale zrozumiałem.
2: Jest do kropki. No, tak, Simona Kossak ważną postacią była.
1: Już. Tak. I cały środek wytnę.
2: Tak, dokładnie.
1: A jeżeli ktoś ze słuchaczy, słuchaczek albo osób słuchających...
2: Tak.
1: nie kojarzy Simone Kostak, to jest jej takie bardzo popularne zdjęcie, które przedstawia ją śpiącą pod łóżkiem, tak. A łóżku leży, śpi, dzik.
2: Tak,
1: po prostu.
2: Tak. Więc no bo właśnie to, co jakby ona zrobiła, to nie jest książkowy model, to nie jest step by step, wiesz, tego, co się powinno wydarzyć krok po kroku, tylko ona weszła dużo, dużo głębiej. Ona tę przyrodę, faunę i florę praktycznie zaprosiła do siebie do domu. Ona zaczęła rozumieć rytm dobowy, miesięczny zwierząt zupełnie inaczej, bo przyglądała im się tak blisko jak nikt inny do tej pory. Bo czym innym jest obserwować sobie w tym momencie dziki z budki leśnika, czy też jelenie, sarny, a czym innym być z nimi o te kilkanaście centymetrów, albo nawet no właśnie będąc, te zwierzęta będąc w jej łóżku, ich, bo ona tam później jest ze swoim partnerem, ale tak blisko nikt nie był i może dlatego właśnie Simona tak wyjątkowa też właśnie była.
1: To jeszcze powiedz mi, jak trafiłeś do obsady filmu Simona Kostak, pewnie powiesz, że był casting i wygrałeś ten casting.
2: Właśnie, to jest niesamowite, bo to była historia bez castingu. Dostałem informację bezpośrednio od reżyserki obsady Żywi Kosińskiej i ona dała informację Adrianowi Pankowi, że ma na oku bardzo fajną osobę, która bardzo pasuje pod tego Krzyśka. I taka też właśnie, bardzo lubię tego typu historie, że właśnie nie stajesz gdzieś tam w jakiejś też przy okazji stresującej sytuacji, rywalizującej, bo jest kilka osób na to miejsce i tak dalej, tylko no sama przyjemność. Dostajesz telefon i wchodzisz w no naprawdę piękny projekt. Bardzo się cieszę, że mogłem być jego częścią.
1: Simona Kostak w kinach od 22 listopada. A dawno nie było o teatrze. No to wróćmy do teatru.
2: Idźmy tam, tak.
1: Spektakl Wiktoria True Woman Show, tak. W Teatrze Garnizon Sztuki Warszawskim. Mm-hmm. Reżyseruje go Wawrzyniec Kostrzewski, a w obsadzie m.in. Katarzyna Zielińska, Edyta Olszówka i Maciej Miecznikowski. I to jest sztuka o trzech kobietach, które... W ogóle to jest sztuka nietypowa, dlatego, tak. Że kiedy mówi się o spektaklu, no to mamy gdzieś tam przed oczami jakąś taką konwencję, prawda? No, że... Tak. No, wiadomo, tak jak to tam w tym teatrze jest.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Ale nie można jeść chipsów na chyba, że w Garnizonie Sztuki można, nie mam pojęcia.
2: Nie, chyba nie. Nie chyba... Nie. Znaczy, niech tego nie napisał, że to się rozumie samo przez się. Czyli, nie słyszałem chrupania.
1: Czyli chipsów nie, ale chrupki kukurydziane.
2: Nie, właśnie nie. Nie słyszałem. I siorbania też okay, nie.
1: No dobrze. Czyli tylko ewentualnie guma do rzucia wchodzi w grę.
2: Tak, tak, tak.
1: No więc tak, więc mamy trzy kobiety, które biorą udział w telewizyjnym programie, w którym walczą o tytuł Superwoman. Tak. Czyli tak naprawdę w teatrze dostajemy coś na kształt reality show.
2: Tak.
1: A ty grasz, jak rozumiem, rolę Oscara, który jest hostem.
2: Jest prowadzącym i takim diabłem, który ich pociąga w różne strony, żeby wyzwolić w nich tak skrajne emocje, które są idealną pożywką właśnie pod reality show, czyli obnażyć ich. One są gotowe zrobić wszystko za cenę tego, żeby udowodnić, że są tą najlepszą kobietą, tą prawdziwą, najlepszą wersją siebie. Puenta historii jest super, jest cudowna, dlatego, że tak naprawdę pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak kobieta idealna, bo każda z was, kobiet słuchających w tym momencie, jest idealna i to wszystko polega na głowie i na swoim własnym otwarciu, że nie ma czegoś takiego jak konkurowanie ze sobą o model najlepszej, bo tam się też jakby spotykają trzy kompletnie różne. Jedna, czyli taka matka Polka, która stawia dzieci, męża, obiad dla męża jako coś najważniejszego i to jest poddyktowane każda doba. Jest kobieta, której nie do końca się w życiu udało, ale prowadzi swoją własną działalność gospodarczą, ma mały sklepik vintage z ubraniami w małej mieścinie i kobieta petarda, rakieta, która jest w korporacji, przebiła wszystkie szklane sufity i tak dalej. Bardzo silna, mocna, niezależna i trzy zupełnie różne planety, które zderzają się ze sobą i walczą o tytuł Superwoman.
1: A niezłym gościem Rock Radia jest Krystian Pesta i rozmawiamy o życiu.
2: Jak sobie powiedzieć.
1: Tak, powracający żart. Już za chwilę, znaczy nie żart, bo my faktycznie o życiu rozmawiamy, a już za moment porozmawiamy, no trochę o tym, o serialu Behawiorysta, ale to napomkniemy, no i też o audiobookach, o wywiadach.
2: Dobrze.
1: W ogóle. Czyli znowu pełen asortyment, można powiedzieć.
2: Czyli idziemy w audio teraz. Zapraszamy słuchaczy na posłuchanie i wracamy o rozmowie o audio.
1: Otóż to.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Krystian Pesta, aktor filmowy, teatralny, serialowy, któremu drzwi do kariery to chyba nie będzie na wyrost, jeżeli powiem, że otworzyła ci rola owe drzwi w serialu Behawiorysta.
2: To fakt. Jakby moi przyjaciele mówią mi, że nie daj sobie mówić, że tylko i wyłącznie jakby Behawiorysta otworzył te drzwi, bo jakby wystarczająco wiele zrobiłeś do tej pory rzeczy, które zapracowały na to, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. Ale niewątpliwie też tak jest ułożony trochę nasza branża i cały ten schemat, że jakby potrzebujesz faktycznie też czegoś takiego mocnego, o którym nie śmiałbyś wymarzyć sobie i tak dalej, co zdarza się raz na jakiś czas i w jakichś odstępach również czasu, które wywołuje ciebie gdzieś tam na powierzchnię i nie daje o sobie zapomnieć później a propos kolejnych rzeczy, które będziesz realizował. Czyli jakby faktycznie, no jak tak sobie myślę teraz z tej perspektywy, ten behawiorysta też gdzieś był taki, że oczywiście tam sobie coś dziubiesz w teatrze, w różnych tam serialach i tak dalej. I ten behawiorysta w głównej roli razem z Robertem Więckiewiczem i materiałem, który niewątpliwie był mocny i był niesamowity i pozwalał również z aktorskiego punktu widzenia na naprawdę niezłe doświadczenie i niezłą zabawę, to zrobił bardzo dużo dobrego. Dla mnie na pewno.
1: Ja się delikatnie zawahałem, właśnie mówiąc o tym, że ta rola otworzyła ci drzwi do kariery, dlatego że wiem, że no często aktorzy, no może nie, że tam się zżymają, ale no mogą poczuć się, że powiedzenie o jakiejś tam roli, że to jest, nie wiem, najważniejsza, największa rola w jego karierze, że to może jakoś tam, powiedzmy,
2: deprecjonować,
1: tak,
2: bo dokładnie tak samo myślę jest a propos artystów muzyków, że ktoś tam, wiesz, zrobił 7 płyt, a widownia nadal skanduje, wiesz, twój hit z 95 i masz takie, błagam, czy ja wiecznie będę więźniem tego, że dla tych wszystkich ludzi, co przyszli, koncert się nie udał, jeśli nie poleci, wiesz, ten jeden, kurde, kawałek, ten, wiesz co. I z jednej strony sobie, i ja wtedy to rozumiem, bo masz takie, błagam, już było wystarczająco naprawdę dużo dobrego w międzyczasie i jakby przestańmy o tym myśleć, a z drugiej strony chyba nie ma co wymazywać tego, bo gdyby nie tamto, to może nie byłoby cię dzisiaj tutaj, więc chyba trzeba też być wdzięcznym za te wszystkie etapy, co były po drodze, bo tak sobie teraz myślę a propos trochę tego Becha, że trzeba dać się ludziom poznać, nie? I może właśnie gdyby nie to, no to nadal tam byś sobie swoje dziubił i nikt by tego nie wyciągnął bardziej, więc może gdyby nie ten hit z 95, tak samo dziś nie miałbyś też tego komfortu tworzenia tych kolejnych 7 płyt, bo i tak zawsze się znajdzie ten wierny fan, ten, który uwielbia ten twój gatunek muzyki, uwielbia twoje teksty i tak dalej, który zawsze z tobą pozostanie i będzie ciebie doceniał za te kolejnych 7 płyt, więc daj też tamtym ten hit, żebyś go zaśpiewał, ale też rób dalej swoje i ciesz się z tego, że możesz, no bo ja tak samo bardzo chętnie zawsze porozmawiam sobie o behawioryście, ale też cieszę się, że dzięki niemu mogę robić kolejne, następne rzeczy.
1: Przejrzałem sobie w pamięci hity z 95 roku i myślę, że możesz mówić albo o zespole Big Day i piosence Dzień Gorącego Lata,
2: no,
1: albo o formacji Nieżywych Schabów i piosence Lato.
2: Ty dobry jesteś.
1: No, szybki research sobie, taki, wiesz, bez użycia komputera.
2: Na szybko, bardzo na szybko.
1: No, dziękuję, miło mi, no to były lata mojego dzieciństwa, więc siłą rzeczy, tak? No. Ale może pominąłem jakąś jeszcze inną, właśnie taką piosenkę z 95 roku.
2: I, która... Wiesz, i tak, ale tak, bo ja tak rzuciłem akurat ten 95 też, ale i tak byłby i 96, i 97, i 2000, i tak dalej, i wiele wywiadów, które pamiętam, które czytałem i tak dalej, czy słyszałem, że właśnie, że gdzieś wiele artystów jest w jakimś tam takim klinczu tego wywołania, jakby, nie? Tego danego utworu, tytułu i tak dalej.
1: To miałem właśnie podobną sytuację, bo ja w sumie o tym wszystkim opowiadam, żeby nawiązać też do rozmowy innej w ramach programu Niezły Gość. W ogóle powiem ci, że jeszcze chyba nigdy w rozmowie tutaj w ramach tej audycji tak
2: nie było takiej bibliografii.
1: Tak, żeby
2: odnośników.
1: Tak, nie odnosiłem się do aż tylu różnych rozmów, a ja wcale z aktorami tak dużo nie rozmawiam.
2: Proszę bardzo.
1: No,
2: do tego naszego dzisiejszego wywiadu, naszej rozmowy będziesz musiał w ogóle taką osobną notkę podpiąć.
1: Tak.
2: Odnośniki do
1: wszystkich nazwisk.
2: Tak.
1: Nie, to wszystko jest do znalezienia na stronie Rock Radia i na Spotify, tak? Więc
2: absolutnie,
1: więc na spokojnie. Ale no też prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że no w ciągu tych 2 lat się...
2: Trochę tego było.
1: Tak, trochę tego było. No co prawda moi koledzy więcej tego naprodukowali tych rozmów,
2: no,
1: ale...
2: No, to są dopiero 2 lata przed tobą, no, jeszcze tak. Kolejnych 8, 18.
1: Zobaczmy. następnym razem się spotkamy i zobaczymy, gdzie się spotkamy.
2: A wiesz, że ja już dziś jestem ciekaw, w jakiej sprawie spotkamy się za kilka lat. Bo to jest niesamowite. Tak, jestem zawsze, za każdym razem tym bardzo zafascynowany.
1: No to jest ciekawe. Zobaczymy. No. To sobie odsłuchamy. A propos, właśnie zaraz powiem, o co mi chodziło, ale mam takiego bardzo dobrego kolegę z gimnazjum, który robi muzykę hip-hopową i odezwał się...
2: O, Ester?
1: Nie.
2: Bo przecież jest łódzki.
1: A nie. Wallace ze składu Uśpione Miasto.
2: No widzisz.
1: Więc najbardziej znany łódzki raper Ester.
2: No dlatego, że miałem z jego mamą rytmikę w szkole filmowej, więc się skończył.
1: Ja się z Adamem spotkałem osobiście tylko raz, w Bieszczadach w ogóle, na festiwalu Zew się budzi.
2: Proszę bardzo.
1: Tak, rockowym festiwalem, był takim rodzynkiem hip-hopowym tam, tam tak po prostu, wiesz, zdjęcie sobie cyknęliśmy. Tak. Nie było tam jakichś wielkich rozmów, wywiadów, zwłaszcza, że wiem, że on nie przepada za mediami. Mm-hmm. Może to się zmieniło, ale tak, no więc ten mój kolega, Marcin Wallace, odezwał się do mnie parę dni temu, dlatego że my dawno temu, w 2011 roku, rozmawialiśmy w jednej z poprzednich, a nie istniejących, w planecie stacji. Właśnie dwa razy go zaprosiłem i tam gadaliśmy sobie i on mnie zapytał, czy ja mam jeszcze gdzieś te wywiady.
2: Nie.
1: A ja mam wszystko.
2: Dlatego, naprawdę?
1: Tak, dlatego że ja wszystko archiwizuję i poszedłem do komórki. I odgrzebałem tę płytę i mu po prostu podesłałem te wywiady.
2: Genialne.
1: No.
2: Ej, to może chcesz mi zarchiwizować, wiesz co, bo ja mam 55 tysięcy zdjęć na iPhone'ie i zaczyna mi wyskakiwać, że już mam brak miejsca. Może chcesz się tym zająć, jak jesteś taki dobry.
1: Dysk zewnętrzny, polecam.
2: No,
1: dysk zewnętrzny, to jest parę stówek, tak?
2: Tak,
1: no.
2: Ja go kupiłem kiedyś, ale nie pomyślałem o tym, do dzisiaj to mam.
1: No.
2: Żeby sobie zrzucić tam.
1: Tak, zrzucić.
2: Specjalnie kupiłem jakieś 2 terabajty, żeby właśnie wywalić po prostu tymi. No,
1: to jest dobre, bo ja mam część na płytach DVD, mam ponagrywane, tylko że problem jest taki, że obecnie już coraz mniej jest urządzeń, które mają czytnik DVD.
2: No
1: jak
2: widzisz,
1: kupujesz laptop, to już przeważnie bez czytnika.
2: I tym się chyba tym się przejęło.
1: No, więc żeby dotrzeć do tej płyty, musiałem wyjąć z szafy laptop, który ma ze 13 lat, tak? I musiałem po prostu do niego włożyć płytę i modlić się, czy odczyta, ale odczytało, tak? I wiesz. Więc
2: o życiu.
1: No tak,
2: o życiu.
1: Dobra, więc o łódzkim raperze gadaliśmy.
2: A chciałeś wcześniej odnośnik o jakiejś innej rozmowie.
1: Tak. Dziękuję. Uważne słuchanie to jest.
2: Tak.
1: To jest fajne. Czasem ja nie mam...
2: Jako aktor musisz mieć to uważne.
1: No właśnie, powiem ci, że ja czasem nie mam takiej umiejętności. Czasem mi ona zanika, ale...
2: Ja jadę do rodzinnego domu na przykład i rozmawiamy i ktoś mi przerwie coś tam i już jesteśmy kompletnie gdzie indziej. Ja mówię, a słuchajcie, wracam. I oni, nie, słuchaj, przecież minęło 45 minut, a on miał tam w głowie jeszcze w tym folderze, że nie domknął tamtego.
1: Tak.
2: Myśmy już dawno zapomnieli, a on teraz jedzie z tym tematem.
1: No to ja tak właśnie jadę, ale jak ktoś jedzie ze swoim tematem, to potrafię, jak mnie to nie do końca interesuje, tak, to potrafię po prostu zapomnieć o tym. No w każdym razie zmierzam do tego, że właśnie a propos tego takiego wywoływania, w tym wypadku aktorów, po najbardziej znanych rolach, to rozmawiałem z Andrzejem Zielińskim kiedyś i właśnie Andrzej Zieliński, chcąc nie chcąc, jest najbardziej kojarzony z rolą Silnorękiego. No, co by nie zrobił, to tym Silnorękim będzie, prawda? Mimo tego, że robi mnóstwo innych rzeczy.
2: No tak.
1: I właśnie ja zacząłem tę rozmowę może dość niefortunnie, ale generalnie to była miła rozmowa.
2: Przed nami Silnoręki.
1: Nie, właśnie nie, tak.
2: Bo to już jest grube zaczęcie.
1: To byłoby takie lamerskie trochę, tak? Bo, nie, po prostu powiedziałem, że aktor zasłużony dla popkultury. No, a pan Andrzej powiedział, że mam nadzieję również, że dla kultury. I pomyślałem sobie, że tak, natomiast z drugiej strony siłą rzeczy jest tym Silnorękim jest. Tak? Wszyscy go, jak powiesz Andrzej Zieliński, to ktoś może nie skojarzy, jak powiesz Silnoręki, to wtedy skojarzy.
2: To jest właśnie to, ale ja bym tego nie uważał, że to deprecjonuje, tylko po prostu jakby daje się poznać szerszej grupie ludzi dzięki temu.
1: Ale potem zapytałem go, kiedy nowa płyta Skaldów.
2: A, nie widzisz.
1: No to w takim razie ja mogę powiedzieć, że niezłym gościem Rock Radia jest Krystian Pesta. Powoli dobijamy do brzegu naszej rozmowy, chyba że w międzyczasie dojdzie do jakiejś katastrofy, jak w przypadku promu Jan Heweliusz, o którym będziemy za chwilę rozmawiać. Dobra, no i tyle, dobra.
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Krystian Pesta, aktor.
2: Tak, to prawda.
1: No. Dobra, uwaga, to są poważne pytania.
2: Absolutnie.
1: Proszę tutaj zachować powagę. Powiedz mi, jakie... Za chwilę do Heweliusza dojdziemy.
2: Dopłyniemy.
1: Dodryfujemy jakoś. Tak. Co jest największym problemem aktorstwa obecnie?
3: O kurde.
1: Ja na przykład usłyszałem z ust kilku aktorów, że jest nas za dużo.
3: To prawda. To prawda, to też są rozmowy często, o których rozmawiamy. Zresztą teraz rozmawialiśmy też na próbach w Ateneum, że podobno tak jest, że w Rosji, która taka jest, wiesz, jakby bardzo to wszystko, jakby tam nikt się nie rozczula, nie myśli i tak dalej, chętnych jest kilkanaście tysięcy, a na przykład dostaje się sześciu. Bo tylko tyle, jakby, że oni już podą tam jakby zaraz na początku, na etapie już wiedzą, że już patrzą na dyplomy i mówią tak, z tych sześciu, no wszyscy super, ale jeden będzie robił. No ale przecież tam się genialnie, tak, nie, już dziś wiem, że nie. Tam na przykład nie, któryś z profesorów, że ona jest spoko i ona jedna tam dostanie robotę w teatrze, ale reszta w ogóle beznadziejna. A my byśmy sobie życzyli takiej piątki pozostałej, bo tutaj by po prostu, wiesz, fajerwerki by leciały. Więc ja, czasami też mamy faktycznie te rozmowy, że cztery szkoły państwowe plus wiele jeszcze studium, jeszcze specjalności innych, lalkarskich, że nie tylko dramatycznych, tańca, tych ludzi mnóstwo wychodzi, każdy z nich ma marzenia, ma oczekiwania, każdy chce zrobić karierę, chce być wielki i tak dalej, ale nie da się siłą rzeczy i to jest najsmutniejsze w tym wszystkim, że czy też nawet nas, dostających się więcej do szkoły, powiedzmy tam 22, a jeszcze w międzyczasie wylatuje 6, więc już zostaje 16 i tak dalej, że już jakby na tym etapie już czujesz to jarzmo, że a i tak z 16 zrobi tylko 2-3 z roku, a nikt nie czeka. Nikt nie czeka, bo jakby no, teatry też są wypakowane. Jeśli przyjdzie nowy sezon, to ile? 2 będzie się szukało chłopaków? I 3 dziewczyny? Maksymalnie. To jest w ogóle, to ja już opowiadam, że na całą Polskę, no bo tam będzie brakowało jednej młodej, tutaj znowu młodego, bo tu nam będzie pasowało, bo on ma jakiś tam fajny look i będzie nam pasował do specyficznej roli i tak dalej. I tak samo powstaje kilkanaście filmów, seriali i co, szukają jednego młodego, 25-letniego w okularach, blondyna i tak dalej. No jakby przyjechało na casting 7, ale no fajnie, ale jeden. No przecież nie będziemy w jednym odcinku tego, w drugim tego i tak dalej, więc innych automatycznie z kwitkiem, nie? I a propos innych krajów też ktoś mi to ostatnio opowiadał, że gdzieś był na jakimś castingu i stoi 30 chłopaków, ale to takich jak pod żyletę, po prostu skrojonych identycznie. Ten sam rodzaj włosów, tak samo ułożonych, wzrost praktycznie identyczny. I oni mówią, nie no, oni wyszli jak z fabryki. I z tych jeszcze wydziabaj tylko jednego, który jest potrzebny, że jakby to jest przerażające. To jest przerażające, a tylko przybywa, tylko jest jakby coraz więcej. I nigdy nie wiesz, dlaczego ten robi, a ten nie robi. A tam jest genialnych wielu i mogłoby, a wcale nie. Ja jeszcze o takim innym trochę temacie, którym pomyślałem, że trochę takiej, trochę taniości, że kiedyś może powstawały 2 seriale, one były wielkie i tak dalej, były monumentalne i z nich każdy później gdzieś tam miał karierę, ale dziś jesteśmy nauczeni tego szybko, tanio, sprawnie, że czasami nie liczą się już te walory artystyczne do końca, tylko niech to właściwie będą jakieś gadające głowy, które po prostu posuwają akcję do przodu, wypowiadają tekst i tak dalej, że to nie ma trochę znaczenia w pewnym momencie, bo tego jest już tak dużo. Powstaje też wiele spektakli najróżniejszych, które ciągle jeżdżą, też po Polsce, zarabiają pieniądze. Ktoś właśnie jest nagle znany z jednej małej rzeczy, ale już wystarczająco, żeby go popchnąć i tak dalej, i nagle zestawiasz obok kogoś ogromnego, wielkiego i jakiegoś autorytetu i on jest dzisiaj kto? Przepraszam, kto? Wiesz, jakby ludzie nie wiedzą, bo już poleciało, już dawno nie ma, a ktoś jest gwiazdą internetu, czy po prostu powiedział 2 słowa i zrobił wielki skandal. Wiesz, ktoś ostatnio zażartował z moich znajomych, siedzimy sobie gdzieś w jakiejś knajpie i mówi, wiesz co, jakbyś tak nagle wstał i teraz wylał ten kieliszek wina tam, bo siedzi znana osoba kilka stolików dalej. Miałbyś sekundę zrobioną karierę, bo wszyscy by zaczęli o tym pisać, że Krystian Pesta przyszedł i oficjalnie jakby oblał kieliszkiem czerwonego wina kogoś tam ten. Sekundę, ja myślę, że po prostu to by popłynęło. Tylko pytanie, czy o to chodzi, jakby, nie? I tak sobie teraz żartujemy wielokrotnie z głupich takich rzeczy, że tak, a jakby zrobił teraz ten, no to tutaj, tak. Mam już kilka pomysłów takich, ale nie o to chodzi, nie? Więc ta szybkość, też, wiesz, te właśnie media społecznościowe, nagle, że możesz być też, bo TikToki nagrasz, tam zrobisz głupie rzeczy i w sekundę jesteś, to jest trochę takim zagrożeniem, że pomija się tę jakość, dla jakoś to będzie.
1: A sztuczna inteligencja?
3: Dobre. Całe szczęście, że rozpoczęliśmy rozmowę od tego, że nie wiedziałeś, jak mnie przedstawić, czy aktor filmowy, serialowy, czy

0: każdy wieczór był inny. Mimo że masz ten sam tekst, masz tych samych aktorów, ale każdy z nas przyszedł trochę z inną energią, na jakimś innym zmęczeniu, a coś innego wydarzyło się o godzinie 14 tego dnia i te kierunki popłynęły w inną stronę, więc mnie to na przykład bardzo fascynuje i ten widz też dostaje dzisiaj aktualnie. Nie powtórzysz tego, nie zrobisz montażu, nie wytniesz tego fragmentu i tak dalej, więc tam mam nadzieję, że sztuczna inteligencja szybko nie przyjdzie, chyba że będą awatary dosyć szybko, ale pytanie, czy widz też będzie chciał oglądać awatar za każdym razem. Co do obrazu, jakim jest film, serial, tu może pojawić się to o wiele szybciej. Audiobook myślę, że na pewno wiele, wiele szybciej, bo to wystarczy, już to się dzieje zresztą, więc myślę, że jakoś ostaniemy, chyba.
1: No to jak tak wybiegamy w przeszłość, to jeszcze warto wspomnieć, że w 2025 roku swoją premierę będzie miał serial Heweliusz na Netflixie. W obsadzie m.in. Magdalena Różdżka, Michał Żurawski i Konrad Eleryk. I to jest dramat, to będzie dramat katastroficzny, inspirowany historią zatonięcia promu Jan Heweliusz na Morzu Bałtyckim w 1993 roku. No i to jest tyle, co udało mi się dowiedzieć na ten temat.
0: Dzisiaj się wiele nie dowiesz.
1: Nie.
0: Myślę, że nie, tam jest bardzo to strzeżone. To jeśli jakby masz po drugiej stronie mnie jako rozmówcy, to co mu na pewno mogę powiedzieć, że było to realizowane z ogromnym rozmachem i w miejscach, w których to było kręcone i jak a propos podejścia i profesjonalizmu tego, ale niewątpliwie tej historii należy się to, żeby była tak zrealizowana i żeby widzowie jakby zobaczyli to wszystko. Ja mogę też tylko powiedzieć, że no, zgromadzona jest tam niesamowita obsada i ludzie, którzy na pewno dają dużą część siebie dla tego projektu. I trzecia rzecz, że dla mnie współpraca z Jankiem Cholubkiem za każdym razem jest jakimś takim złotem i bardzo się cieszę, że możemy ze sobą pracować za każdym razem i może nie mam tam jakiegoś wielkiego postawionego zadania akurat w Heweliuszu, ale to, że robimy już kolejną rzecz ze sobą razem i kolejne już też sezony Roysta, które mamy na swoim koncie, to ja to sobie niezwykle cenię za każdym razem i że jakby gdzieś tam Janek też o mnie pamięta i że ja mogę być za każdym razem częścią tego projektu.
1: No to jeszcze o planach na przyszłość, czy będzie można się gdzieś jeszcze ciebie spodziewać w najbliższym czasie? To znaczy, na pewno tak, ale co możesz powiedzieć?
0: No właśnie, to była moja pierwsza myśl, która się pojawiła w głowie. Na pewno będzie jeden projekt, który jest kontynuacją, jest drugim sezonem czegoś, co się na pewno udało i też było bardzo fajne. Nie rozpoczęliśmy jeszcze, ale ja mam te informacje, że jakby też rozpoczynamy pracę nad kolejnym sezonem kolejnej rzeczy, którą robimy, więc też nie mogę za bardzo powiedzieć. I byłem na planie filmu, to chyba też oficjalnie nie poszło, ale jego premiera będzie dopiero w wakacje 2026 chyba. Mhm. Więc myślę, że jeszcze jest wystarczająco czasu, żeby sobie o tym porozmawiać i też nie mogąc za wiele mówić.
1: Czyli jeszcze się tutaj spotkamy.
0: Myślę, że tak. Jest to na pewno niewątpliwie no, ogromne też dzieło również z międzynarodowymi aktorami, więc bardzo, bardzo może tam być fajne kino i marzenie tego reżysera, który realizuje to i to myślę, że robi bardzo dobrze.
1: No to ja się bardzo cieszę.
0: Ja również się
1: to była cieszę. Bardzo miła rozmowa.
0: No, dla mnie również.
1: Niezłym gościem Rock Radio był Krystian Pesta. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.